Thank you.

Love is everywhere.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncerty jazzowe.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz.
4: Jazz.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: o koncert jazzowy.
1: Proszę?
0: Chwileczkę,
1: jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz?
3: Jazz.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem. Jakim będę niebem, niebem, niebem, niebem, niebem, niebem, niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jest to lśnienie.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, co cię we mnie zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak się.

0: będziesz trochę odważny.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśliwarzeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej to gardła nie spłyną nam.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

next to.

Why is there a lot of life in the composer?

13 dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały pierwsze tekstów mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: grać w rogu klubu. Tomfowe bąble nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wjebiesz w to zegar, koleżkę i miłość, wzmocnicie co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć. To jakaś burleska.
2: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Radio.

0: Ormianinu pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w twoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteniczna, tyśnika, kalisteniczna, tyśnika, kalisteniczna.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś kalistenixa, spliffixa, parnomixa, paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
2: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń
1: i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

wiatra. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moi plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

things too.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów. W każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com. Słuchaj na radioaktywne.pl.
2: Dokładnie, jesteśmy teraz na radioaktywne.pl. Kto słucha, ten słucha. Minęła właśnie godzina 18, mamy niedzielę, więc ten dżingiel nie kłamie. Ten dżingiel mówi prawdę, bo to lista przebojów Fast Forward Charts. Dzisiaj notowanie 1017 już przed nami. Mamy 27 września. Więc wrzesień nam się powoli kończy, akurat niby zimno, ale akurat cieplejszy tydzień się chyba nam trafił, bo tak trochę, no muszę przyznać, że dzisiaj bez kurtki dzisiaj przyszedłem i dla was poprowadzę 1017 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Ja jestem Konrad Maciąg, dzisiaj będę listę prowadził i realizował, tak jak co tydzień regularnie się dzieje. 5 propozycji, 25 utworów, które wy wybraliście. I tak to będzie właśnie w 1017 notowaniu Fast Forward Charts. Właśnie jak sobie dzisiaj trochę testowałem tutaj mikrofon, to się pomyliłem, że 1700 notowanie, ale pomyślałem sobie, no fajnie by było dotrwać, ale to zobaczymy. Dzisiaj 1017. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj możecie listę obecności wy z kolei podpisywać. Możecie dawać znać, że słuchacie w lajkach, albo w komentarzach, albo nawet mailem ffcmałparadioaktywne.pl, jeśli ktoś się wstydzi na Facebooku. No, Facebook to ostatnio tutaj miesza w swoich algorytmach, więc ja też zawsze mam taką nadzieję, że wy widzicie w ogóle te wszystkie posty zapowiadające i przypominające o głosowaniu. Więc mam nadzieję, że tutaj moja praca nie idzie na marne, albo trzeba będzie tutaj jakąś inną strategię promocyjną przemyśleć. Ale to może rozprawa na później. Teraz sprawdzę, kto jest na liście obecności. Widzę, że są dwie panie. Dwie Wiole słuchają na pewno. Jest Wiola z Łodzi, pozdrawiam serdecznie Łódź. Jest Wiola z Kalet na Śląsku, również pozdrawiam serdecznie dwie stałe słuchaczki. Dołączył trzeci słuchacz tym razem, dołączył Tomasz z Poznania. Dawno nie widzieliśmy cię, Tomaszu, miło nam, że również jesteś dzisiaj z nami przed radioodbiornikami. Pozdrawiam w imieniu własnym i całego Antidotum. No tak, ale to może nie uprzedzajmy faktów. Najpierw zacznę od 5 propozycji. Pierwsza z nich, można by powiedzieć, że takie trochę powroty, trochę przypomnienia dzisiaj w tych propozycjach, ale nie tylko. Znajdzie się też miejsce na jeden nowy akcent. Dlaczego mówię, że powroty? Bo na przykład po 5 latach z nowym kawałkiem wracają do nas Bullet for My Valentine, Walijczycy. Z nową płytą Social Apocalypse, tak się będzie nazywała. Obejrzałem teledysk do Social Apocalypse i jest naprawdę, można by powiedzieć, dosyć dystopijny. No w sumie widzę, że coraz więcej zespołów porusza właśnie ten temat, że no to uzależnienie od tych wszystkich cyfrowych światów, cyfrowych narzędzi. Jeszcze teraz AI do tego dochodzi, to już w ogóle kiedyś naprawdę po prostu no mocno. No to no nie chcę mówić, że tutaj, nie wiem, zgładzą ludzkość czy coś. Wydaje mi się, że tych narzędzi po prostu trzeba się nauczyć używać, ale kiedyś na pewno zmienią tutaj to, jak ludzkość będzie funkcjonować. No i o tym mniej więcej śpiewają w Social Apocalypse. Będzie też płyta Social Apocalypse, to 19 marca, więc to już jest zapowiedź na rok 2027. Chyba pierwsza zapowiedź płytowa, albo przynajmniej pierwsza, którą pamiętam. Jest już też trasa koncertowa i tak polski panowie z Bullet for My Valentine nie ominą. Po 2023 roku wystąpili w Warszawie w Stodole. To był naprawdę świetny koncert. Doczekałem się swojego Scream Aim Fire wtedy. Teraz koncert będzie w Katowicach w MCK. I to się wydarzy 4 lutego. Social Apocalypse teraz przed nami na antenie.

Zapowiada się naprawdę mocny album od Bullet for My Valentine, ale to dopiero 19 marca w przyszłym roku. 4 lutego koncert w Katowicach, to już mówiłem, ale dostałem tutaj tracklistę utworów, no i mamy na przykład takie utwory jak Acid Rain, będzie kult. Te tytuły bardzo mnie tutaj intrygują. Enough is never enough, tak będzie się nazywał utwór zamykający płytę. Płytę, która się będzie nazywać Social Apocalypse. To Bullet for My Valentine, tytułowy singiel właśnie z nadchodzącej płyty Social Apocalypse jako nasza pierwsza propozycja. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj możecie pisać. Oczywiście jak zwykle zachęcam, zwłaszcza przy propozycjach, bo lubię sobie też czytać, co u was, jak wy spędzacie tydzień, jak wy spędzacie weekend, co robicie słuchając listy, jak się przygotowujecie. Na przykład Ania z Drawska Pomorskiego napisała do nas, że ja już zwarta i gotowa na koncert Backstreet Boys. Jutro wyjazd, a we wtorek wieczór pełny wrażeń. No i widzę, tutaj jest biała chyba kamizelka, bo to taka bluza bez rękawów, bym powiedział, taki trochę bezrękawnik. Tutaj oczywiście przyozdobiony imionami chłopaków z Backstreet Boys. Między innymi jest tu Brian, Kevin, AJ, Nick i Howie. No to zdecydowanie cała tutaj ekipa. No i Backstreet Boys, napisy z tyłu. Aniu, tutaj rzadko w sumie chyba to robię, ale naprawdę proszę o relację za tydzień, jeśli się uda. Bardzo bym prosił, chętnie się dowiem, co tam chłopaki przygotują, chociaż już mówiłaś, że show robią naprawdę, no naprawdę, naprawdę takie, którego się nie zapomni. Świetne po prostu. Jest z nami również Tomasz Zżor, który nas pozdrawia serdecznie. Widzę, że udostępnia posty o tym, co u nas w propozycjach. Bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Dziękuję tutaj za pomoc w promowaniu listy. Tak w sumie to powinienem nazwać. facebook.com/fastforwardcharts. Jeśli jeszcze ktoś słucha, jeszcze ktoś się chciałby do nas napisać, to oczywiście zapraszam, bo im nas więcej tutaj, tym weselej, mało nas do pieczenia chleba, ale bardzo fajnie, jak się pojawiają te wiadomości od was. Jeszcze raz przypomnę, facebook.com/fastforwardcharts albo ffcmaparadioaktywne.pl. Może i na Instagramie powinienem coś uruchomić, ale tym razem się nie wyrobiłem, bo tak no, z jednej, z innej uroczystości dzisiaj przyjechałem dosłownie tutaj zrobić audycję. Katarzyna ze Zgierza również z nami jest. Witam, dziś tylko podsłuchuję. No to bardzo miło również słyszeć i taką wieść, że ktoś tak jednym uchem słucha, a drugim być może się czymś innym zajmuje. facebook.com/fastforwardcharts. Jeszcze raz adres przypomnę. No i teraz przed nami legendy. Legendy zdecydowanie. Już single wychodziły wcześniej. Single wychodziły wcześniej od grupy Ghost. 12 album studyjny wydali dosłownie w ten piątek. Come This Madness, tak nazywa się i ten album, i singiel, który za chwilę zagramy. Europe chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Jak tylko zanucę... No dobra, Final Countdown po prostu, to chyba zna każdy. No nie będzie teraz Final Countdown, chociaż na koncercie będzie. 20 października wystąpią na Torwarze w Warszawie, więc bilety. Zaraz sprawdzę, czy jeszcze są, a w tym czasie może wam zagram Come This Madness jako drugą propozycję.

Europe i Come This Madness z płyty o tym samym tytule, już, która miała już premierę w ten piątek. Jeszcze nie słuchałem, bo płyt mogę posłuchać sobie dopiero w poniedziałek, no tak się życie układa, ale wiem, że już po tę płytę sięgnę, chociaż mamy tutaj dużo innych płytowych faworytów do przesłuchania. Będę o nich wspominał, jak tak patrzę na listę dzisiaj, więc na pewno jeszcze nie jedno przypomnienie o płytach dzisiaj usłyszycie. Sprawdziłem, czy są bilety na koncert. Są stojące, ale kosztują 260 zł. Więc jeśli ktoś chciałby usłyszeć The Final Countdown na żywo, ja tam będę. Będziemy tam z Natalią we wtorek 20 października na Torwarze, bo to jest świętowanie 40-lecia zespołu Europe. No 40 lat, 12 płyt. Będą mieli z czego grać. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj widzę, że Ania napisała, że chętnie zda relację, a Viola z kolei napisała, że wczoraj była na koncercie grupy Black Radio. Był ogień na scenie jak zawsze, no i właśnie widzę, że i Dawid Wajszczyk i ekipa tutaj na scenie show dają. Jest zdjęcie, można sobie obejrzeć u nas na facebook.com/fastforwardcharts. Sobie zobaczyć, jak taki koncert wyglądał. Oczywiście jest też lista obecności. Przypominam, że można się zapisywać, bo zapisała się właśnie Ewa z Warszawy. Więc w Warszawie też nas słychać. No to sygnał ma blisko, nie musi daleko iść. facebook.com/fastforwardcharts. Warszawę oczywiście również pozdrawiamy. Czekamy tutaj na... Czekam w zasadzie, bo ja tu sam jestem, na sygnały. Trzecia propozycja przed nami. No i znowu można by powiedzieć giganci tutaj rocka. Dwa pierwsze single, muszę przyznać, że jakoś tak trochę ominąłem tutaj w Fast Forward Charts, ale już od jakiegoś czasu nas przypominali o 9. swoim studyjnym albumie. Perfect, tak to się chyba powinno czytać. Perfect i jeszcze H na końcu. Tak będzie tytuł płyty. Przeczytam to jako Perfect. 30 października się ukaże, więc tutaj 30 października to również będzie dzień, w którym sporo płyt będzie do przesłuchania. Wiecie, w grach komputerowych jest coś takiego, że wszystkie premiery są albo jeszcze przed 1 listopada zaplanowane, a potem w listopadzie jest cisza, bo wychodzi GTA 6. Mam nadzieję, że takie coś nie stanie się również w muzyce. Dobra, wracając do Queens of the Stone Age. Dwa pierwsze single były Easy Street, który był taki, można by powiedzieć, taki melancholijny, taki bardzo spokojny, i Insignificant Other, również mocno eksperymentalne brzmienie jak na Queens of the Stone Age, no ale w trzecim już powracają trochę do tego, co wszyscy znamy, aczkolwiek to nie jest tak, że rezygnują z eksperymentów. Dalej ciekawe rzeczy się dzieją tutaj gitarowo w tym utworze, więc polecam posłuchać. A Josh Homme i cały zespół Queens of the Stone Age zapytają, gdzie są te gotyckie dziewczyny? Where the goth girls at? To trzecia propozycja.

Queens of the Stone Age i Where the Golf Girls At to z płyty Perfect, która ukaże się 30 października, więc trochę jeszcze będziemy musieli poczekać, ale ten 30 października to będzie dosyć potężny dzień, jeśli chodzi o premiery płytowe. Kornelia i Grzegorz Skalet do nas dołączyli właśnie, więc witamy. Dziękuję tutaj za to, że zaznaczyliście się na liście obecności. Przypominam, facebook.com/fastforwardcharts, tutaj ta lista obecności funkcjonuje. Kornelia dzisiaj z ciastem śliwkowym do nas przychodzi, więc dziękuję. Fajna kruszonka też jest tutaj. Ciasto na pewno smaczne, więc chętnie bym oczywiście skosztował. Tak to właśnie fajny tutaj, fajna robota w tym radiu. Można zobaczyć, co ludzie jedzą. Bo chociaż dzisiaj to akurat impreza u teścia była i no, najedzony jestem, ale i tak fajnie zobaczyć, że fajne ciasto macie. Z kawą też, kawa akurat tylko w emotkach u Kornelii. Za to Ania pisze a propos koncertu Europe. Planowałam wybrać się na koncert Europe, ale za dużo koncertów mam w najbliższym czasie i z jakiegoś musiałam zrezygnować. Z tego co wiem, to oni chyba dość często do Polski przyjeżdżają, więc myślę, że w końcu uda się wybrać na ich koncert. No i faktycznie ostatni raz, no dobrze, tutaj nie wiem, czy akurat sztuczna inteligencja mnie nie okłamuje, ale zapytałem na szybko i ostatni był 2 lata temu na Narodowym w ramach wydarzenia Warsaw Rocks 2024. Europe wystąpiło u boku formacji Scorpions. A Scorpionsi ostatnio też w Polsce grali i podobno dobre show dali, pomimo no lat na karku, jakie tutaj panowie mają. I w przypadku jednego i drugiego zespołu, chociaż przy Europe, to będę miał okazję doświadczyć za miesiąc. No było jeszcze ich kilka, 2015, 2012 rok, 10. W 10 to nawet 2 razy, ale tutaj nie wiem, czy nie jest to jakaś pomyłka. No i 92 rok to pierwszy koncert w katowickim spotku. facebook.com/fastforwardcharts. Tomasz mówi, że kupiłem już bilet na Amon Amarth i Orbit Culture i jeszcze Soilwork. Swego czasu Soilwork pamiętam, że grałem na Fast Forward Charts. To na 29 października w Gliwicach w Prezero Arenie. Będzie grubo albo wcale, jak to Zenek Grabowski śpiewa. A Zenek też wystąpi w Warszawie w tym tygodniu. Zaczyna trasę koncertową 2 października w klubie Stereo, czyli gdzieś w okolicach klubu After Dark. W ten piątek wystąpi. Ale jak tutaj Tomasz nam przypomina, Amon Amarth wystąpią 29 października w Gliwicach. facebook.com/fastforwardcharts. Może też się jeszcze pochwalicie, na jakie koncerty kupiliście ostatnio bilety. Jeśli komuś udało się zdobyć bilet na Oasis, bo tam trzeba było zapisać się na losowanie i trzeba było zostać wylosowanym, żeby móc kupić bilet na najbliższy koncert na ich europejskiej trasie, która w przyszłym roku w wakacje, z tego co pamiętam, to na trasie jest Monachium, Barcelona, Rzym, no i też Manchester, bo oni są akurat z Manchesteru, ale w Manchesterze najwięcej koncertów. No i tak jak mówiłem, z innych europejskich, a jeszcze Paryż jest, czyli Paryż, Rzym, Barcelona i Monachium. Ale no tutaj i mi, i Natalii nie udało się tych biletów dostać. A ciekaw jestem, czy może ktoś próbował, może komuś z was. facebook.com/fastforwardcharts. Rozgadałem się, ale teraz przed nami jeszcze 2 propozycje i to 2 polskie propozycje. Pierwsza z Poznania. Zespół Antidotum tutaj na pewno już kojarzycie, bo grałem ich kilka razy w Fast Forward Charts. Wracają do nas z nowym, refleksyjnym może nawet trochę utworem. Wilki będą teraz. W każdym są 2 wilki. Zobaczymy, czy ten utwór akurat będzie o tym. Zespół Antidotum to 4. propozycja.

Antidotum i utwór, który nazywa się Wilki. Mówiłem, że będzie taki refleksyjny, taki spokojniejszy. No i takie klimaty często też sprawdzają się u nas na liście, więc zobaczymy, czy tym razem panów z Poznania również na listę przyjmiecie. To wszystko jakby od was zależy. To wy będziecie głosować na fastforwardcharts.com, ale to po 20:30 albo po tym, jak już zagramy dzisiaj całą listę. Zagram w zasadzie, jakoś tak z przyzwyczajenia mówię. facebook.com/fastforwardcharts. Kornelia pisze, że na Śląsku zawsze w sobotę musi być ciasto. Swego czasu to chyba nawet i mogłoby tak być w całej Polsce, bo pamiętam, że jak byłem jeszcze mały, to u nas w domu też ciasto było praktycznie jakieś co tydzień do obiadu. Po obiedzie zawsze można było jeszcze deser zjeść, więc tutaj jakby zwyczaj jest całkiem powszechny. Ale fajnie, że jeszcze się ten zwyczaj jeszcze uchował. Mikołaj również do nas dołączył. Mikołaj również z Kalet na Śląsku, więc teraz to już na 100%, nawet na szybko liczę w głowie, 133% mogę powiedzieć, że Kalety w komplecie. Panowie z Póki Co również napisali, pozdrawiamy wszystkich i już powoli zaczynamy zapraszać na nasz koncert 5 grudnia w warszawskim Voodoo Clubie. Więcej szczegółów wkrótce. Akurat mi chyba z niczym nie koliduje, więc już mogę wstępnie powiedzieć, że będę na tym koncercie. Mogę powiedzieć, jak Magda Gessler swego czasu w memie, nie będę tam, to znaczy będę. Taki to był mem. facebook.com/fastforwardcharts. Ostatnia propozycja przed nami. Na szybko próbowałem znaleźć informację, skąd zespół jest, ale nie znalazłem. Piszą, że to młody polski projekt muzyczny, który tworzą doświadczeni muzycy pochodzący z różnych zakątków kraju. Będziemy tu słyszeć damski wokal, to i usłyszymy fuzję rocka, rapu oraz muzyki alternatywnej. Utwór to chyba takie bardzo szczere i bardzo powiedziałbym takie mocne przedstawienie wizji rozstania dwóch ludzi. Zespół nazywa się La Fika, utwór nazywa się Futro i to nasza ostatnia propozycja.

0: zwać. Mówi się
1: tu robotę, myślę, chyba trzeba lubić. Mam na myśli zawód, niekoniecznie ludzi.

0: Malutki.
1: No, no tutaj ten mąż sobie musiał sporo nagrabić u wokalistki grupy Lafika. Futro, tak nazywa się ten utwór, to ostatnia propozycja. Na wszystkie będziecie mogli zagłosować już po godzinie 20.30 na stronie fastforwardcharts.com. I mam nadzieję, że ta strona jeszcze przetrwa, że Facebook nam nie będzie ucinał zasięgów, bo tutaj ostatnio się dzieje dużo, jeśli chodzi o Facebooka, muszę wam przyznać. Ale strona fastforwardcharts.com to jest centrum naszej listy, to jest centrum głosowania. Tam po 20.30 ruszy kolejne głosowanie i będzie można zadecydować, jak będzie wyglądało następne notowanie. Póki co przed nami notowanie 1017, ale zanim to widzę, że do listy obecności dopisał się kolega Piotr z Warszawy. Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że w Warszawie teraz nas słychać w sumie już podwójnie, bo wcześniej jeszcze pozdrawiałem i witałem słuchaczkę Ewę. To są i Ewa, i Piotr z nami dzisiaj w Warszawie nas słuchają. Też dzisiaj będzie również kącik archiwalny po propozycjach. Nie mam koncertu do opowiedzenia. W przyszłym tygodniu będę miał i się jeszcze będę musiał zdecydować, o którym opowiedzieć i który utwór zagrać, ale to już dylemat na przyszły tydzień. W tym tygodniu mija ciekawa rocznica, jeśli chodzi o muzykę rockową. Swego czasu Marek Niedźwiecki, co prawda chyba nie w kontekście muzyki rockowej, mówił, że najlepszy rok w muzyce, który on pamięta w takiej jakby swojej karierze dziennikarza muzycznego i radiowego, to był rok 1991. No rok, który akurat nie nastąpił za mojego życia. Ja tutaj zacząłem się rok później, w 92. Podobno już lepszego roku niż 91 nie było i swego czasu nawet widziałem takie zestawienie, takiego mema, że w sumie w 42 dni, czyli mniej więcej 6 tygodni w roku 1991 wypuszczono albumy, które wszyscy do dziś wspominają, a minęło 35 lat. I tak na przykład sobie przejrzałem, że czarny album Metallica na przykład, na którym między innymi

Sandman, Nothing Else Matters, The Unforgiven czy Sad But True, ukazał się 12 sierpnia 1991 roku. Jeszcze próbowałem sobie odtworzyć całą tą listę albumów, bo pamiętam, że ktoś nawet miał taki pęk kaset. Miał taki po prostu 7 kaset, tak trzymał w palcach i powiedział, te płyty zmieniły muzykę rockową na zawsze, a wyszły w ciągu 6 tygodni właśnie w 1991 roku. Use Your Illusion i Use Your Illusion 2, 1 and 2. Premiera obu krążków miała miejsce 17 września 1991 roku. To zespół Guns N' Roses, między innymi na tych płytach November Rain czy Don't Cry. I tutaj ciekawa sytuacja z 24 września 1991 roku i to będzie nasza rocznica. Pierwsza płyta to Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magic. Tak nazywała się piąta płyta Red Hotów i na tej płycie między innymi Under the Bridge, Give It Away czy Breaking the Girl. No i ja chciałem wspomnieć, bo w zasadzie pierwszym tutaj moim pomysłem na dzisiejsze archiwalium to była płyta Nevermind grupy Nirvana. In Bloom swego czasu było w topie wszechczasów fastforwardowym. Dziwne, że nie było Smells Like Teen Spirit. To teraz sobie zagramy. Jako właśnie wspomnienie sprzed 35 lat.

Smells Like Teen Spirit. Z tego co pamiętam, to chyba pierwszy singiel nawet z płyty Nevermind, ale to rok 1991, to nasz kącik archiwalny Fast Forward Charts. To było 35 lat temu i tak jak mówiłem, rok 1991 to mocny rok w muzyce. Zwłaszcza takiej rockowej, ale nie tylko. Więc warto tutaj się czasem cofnąć. Tomasz napisał, że jeszcze kusi go wydarzenie, żeby pojechać na koncert grupy Five Finger Death Punch. Jako razem z nimi zagrają Lamb of God i Bleed From Within. No ja się już na ten koncert nie wybiorę, bo 30 stycznia mam z kolei Black Veil Brides w Warszawie, a to w Łodzi 29 stycznia. To będzie piątek. No Five Finger Death Punch dali bardzo dobre show przed Metallicą w 2024, więc wydaje mi się, że mogę polecić zespół. Więc Tomaszu, jeśli tutaj masz ochotę, masz, że tak powiem, możliwości, to jak najbardziej na koncert warto się wybrać. Dołączyła do nas na liście obecności Ewa z Łodzi, więc witam serdecznie Łódź. Łódź również dzisiaj wzmocniona wśród słuchaczy, a jeszcze po sąsiedzku z Łodzią, chociaż nie wiem, czy się lubią, jest Zgierz, ale Zgierza Katarzyna nas słucha. Tomasz z Poznania napisał, pamiętacie zespół Human i Kostka Yoriadisa? W 1993 roku wydali fantastyczny rockowy album Earth z takim numerem jak Polski. Kostek wraca z nową ekipą i Human zagra 9 listopada w warszawskiej Stodole. Coś mi się obiło o uszy, jeśli chodzi o Kostka Yoriadisa swego czasu, ale być może nie pamiętam po prostu, że to są jego numery. Więc tutaj musiałbym sobie trochę historię odświeżyć, ale jeśli coś nowego nagrają, to chętnie sprawdzę, no i może nawet pojawi się na liście. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj możecie pisać. Tomasz akurat wspomniał rok 1993. A my przechodzimy do 2017 notowania listy przebojów Fast Forward Charts. 25 utworów przed nami. 25 utworów, które kształtują się tak, że mamy 5 awansów, 11 spadków, 3 utwory, które pozostały bez zmian, 5 nowości, więc od razu mogę zdradzić, że usłyszymy wszystkie propozycje z zeszłego tygodnia i jednemu utworowi nawet udało się wrócić. Więc tak się nam układa notowanie, czy statystyki zapisane, no to jeśli tak, to zaczynamy z listą. Na 25 w sumie mamy od razu pożegnanie z utworem. Mówiłem tydzień temu, że to ich przedostatni utwór na liście, więc jeśli zagłosujecie, to Goldilocks będą mogli dopełnić swoje życie na Fast Forward Charts. 13 tygodni na liście grał nam utwór Butterflies. Dzisiaj spada o 2 oczka z 23 na 25. I jako, że to jest obowiązkowa formułka teraz do powiedzenia, 13 tydzień na liście oznacza, że słyszymy ten utwór po raz ostatni w regularnych notowaniach.

Goldilocks i Butterflies po raz ostatni w regularnych notowaniach Fast Forward Charts, bo to 13 tygodni na liście. Ten utwór już z nami był i dzisiaj na miejscu 25, dwa oczka w dół z 23, ale widzę, że Goldilocks już komponują nowe utwory, więc za jakiś czas pewnie będzie można coś nowego tutaj od zespołu zagrać. Facebook.com też Fast Forward Charts, tutaj możecie pisać, a ja muszę sobie najpierw przygotować dżingiel, a teraz powiedzieć, że na 24 mamy pierwszą z pięciu dzisiejszych nowości. Zespół Batna ostatnio takie dystopijne te utwory wydaje, ale jak najbardziej tutaj chcecie ich słuchać, głosujecie na nie i dzisiaj dzięki wam Diabelski Młyn debiutuje na miejscu 24.

Nowość na miejscu 24. Zespół Batna z utworem Diabelski Młyn. Pierwsza nowość w 2017 notowaniu Fast Forward Charts. Przed nami dzisiaj jeszcze 4. Usłyszymy na pewno wszystkie propozycje z zeszłego tygodnia. Batna będą koncertować w Gdańsku 23 października. To przy Bramie Nizinnej. Zespołami Feel It First, Full House, Brew Crew i Bad Taste. No i również w podobnym składzie, tylko zamiast Bad Taste Mortan zagrają w Szczecinie w klubie Krzywy Gryf, to dzień później 24 października. Więc taki weekend z zespołem Batna na Pomorzu się szykuje. Na razie nie ma nowych tutaj ogłoszeń koncertowych, więc będę musiał tutaj się wstrzymać z newsami i przejść do następnego utworu, a przed nami największy spadek w dzisiejszym notowaniu, bo to aż 14 oczek do góry. Tydzień temu to był największy awans, bo 16 z 25 na 9 podskoczyli, w tym tygodniu z 9 na 23 niestety. A polecam przesłuchać sobie płytę We Against Us, najnowszą epkę grupy The Materia, zwłaszcza utwór Silently. Tego przy nim bawiłem się najbardziej. Heart dzisiaj na 23.

The Materia z utworem Hurt. Niestety to największy spadek w 2017 notowaniu Fast Forward Charts z 9 na 23. Przypomnę, że panowie niedługo ruszą w trasę koncertową. 16 października zaczną w Krakowie w klubie Gwarek, a w Warszawie wystąpią 24 października w Voodoo Clubie. No a w After Dark wystąpią Death Yard. No i mam tutaj dylemat, na który z koncertów iść. Muszę przyznać, bo obydwa zespoły bardzo mocne. Niezależnie od wyboru, na pewno przejdę się na zespół Skald, bo oni będą supportować Dechu 19 i 20 października w warszawskiej Stodole. Ja się wybiorę 19, a album Orlog, który miał się ukazać, już się ukazał w ten piątek. Jeszcze nie słuchałem, to możecie dać mi znać, jeśli słyszeliście. U nas dzisiaj Draumakona, oczko w dół z 21 na 22.

Skald i Draumakona to oczko w dół z 21 na 22, 11 tydzień na liście, więc zdecydowanie listowy weteran i właśnie przy listowych weteranach zostaniemy, bo tu z kolei mamy 12 tydzień na liście i też spadek, tylko 6 oczek z 15 na 21 spada Marilyn Manson z utworem Exit Wound. Przedostatni tydzień na liście, więc jeszcze zagłosujcie, żebyśmy usłyszeli ten utwór również za tydzień. Exit Wound od Marilyna Mansona na miejscu 21 dzisiaj.

Marilyn Manson i Exit Wound to miejsce 21, spadek z 15 po 12 tygodniach na liście, więc zdecydowanie weteran listowy. Tu już trochę mniejszy weteran, 9 tygodni na liście, ale też czekamy na płytę Everything Under the Sun, to 30 października. 30 października zapowiada się ciekawie. Nickelback, Rattle the Cage, tutaj wspomagani przez John Five na gitarze, to Rattle the Cage na 20.

Nico Beck i Rattle the Cage to miejsce 20, spadek z 16 po 9 tygodniach na liście. Odpoczniemy trochę od spadków, bo tutaj akurat utwór, który stoi i się nie rusza. Na miejscu 19 Skillet z utworem Lift Me Up z 19 na 19, tak jak już mówiłem, po 5 tygodniach na liście.

Skillet i Lift Me Up to miejsce 19, utwór, który stoi i się nie rusza, ale jest 5 tygodni już na liście. After the Storm to będzie epka, na której się ten utwór ukaże i ten utwór, ta epka ukaże się 9 października. Więc ten październik w ogóle zapowiada się ciekawie, bo i drugiego ciekawe płyty i 9, drugiego między innymi Ghost Kid, ale też Dead Poets Society, a jeszcze będę chyba o tym mówił. W każdym razie, tu czekamy do 9 października, a teraz na miejscu 18. Czy ktoś był w Gliwicach na koncercie grupy Spirit Box? Bo jestem ciekawy waszych wrażeń. Tutaj przeczytałem sobie na szybko jedną relację i widzę, że to był pierwszy koncert grupy jako headliner po Europie. Swego czasu jeszcze supportowali Korn w roku 2021, jeśli dobrze pamiętam. Wtedy jakoś nie zwróciłem uwagi. A teraz podobno było wyśmienicie. Morning na 18.

W Gliwicach tym utworem zakończyli swój koncert 23 września, czyli w środę to się działo. Morning grupy Spirit Box, dzisiaj niestety oczko w dół z 17 na 18 po dwóch tygodniach na liście. A na 17 ktoś nam tu wraca. Dzięki waszym głosom wraca Tom Morello, tutaj wspomagany przez swojego syna Romana Morello. Płyta Everyone Gets Everything They Want już wyszła w ten piątek. To chyba będzie pierwsza płyta, którą przesłucham sobie w poniedziałek. No i każdy dostanie to, czego chce. Tom Morello pisze, tutaj widziałem taki fajny cytat: tworzę antyrasistowskie piosenki dla antyrasistów, tworzę antyfaszystowskie piosenki dla antyfaszystów. Jeśli cię to obraża, wyciągnij wnioski. A Date Night wraca na 17.

Tom Morello i Roman Morello w utworze Date Night. To właśnie z najnowszej płyty Toma Morello, Everyone Gets Everything They Want. Podobno pierwsza w pełni rockowa solowa płyta, jak Tom Morello sam określił, bo wcześniej sobie lubił poeksperymentować z muzyką. Dzisiaj Date Night na 17. A co na 16? Niestety ze smutkiem muszę zapowiedzieć, że to 12 oczek w dół. Z 4 na 16 dzisiaj, koniec listopada z utworem Rotacyjny Celebryta. Trzeci tydzień na liście, no ja naprawdę mam nadzieję, że się odbiją. A fajny koncert się zapowiada, bo 4 grudnia zagrają w Warszawie w After Dark, a najbliższe koncerty to Kalisz i Jarosław już w październiku.

Jeszcze zna swą prawdziwą twarz, ale niestety mamy dzisiaj spadek na liście, a naprawdę bym chciał, no może nie powinienem zdradzać swoich sympatii tutaj na liście, ale chciałbym, żeby ten utwór się utrzymał. Rotacyjny celebryta niestety dzisiaj 12 oczek w dół z 4 na 16 po 3 tygodniach na liście. Koncert w Jarosławiu się nie odbył niestety w tę sobotę, bo znamy wydarzenia, wiemy dlaczego, ale co się odwlecze, to nie uciecze. W Jarosławiu zagrają panowie z grupy Koniec Listopada 16 października razem z zespołem Blade Loki, a wcześniej 10 października w Kaliszu. Ten sam skład koncertowy, w Warszawie najbliższy koncert to 4 grudnia w klubie After Dark. Ja już czekam, ja jestem ciekawy tego koncertu, bo niestety czerwcowy musiałem opuścić z różnych względów. A też wtedy grali, jeszcze w Potoku, bo Potok był otwarty. No dobra, miejsce 15. Jeszcze tylko przypomnę nieśmiało, że możecie pisać na facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj zapraszam do komentowania listy, zapraszam do dawania znać, że jesteście, że dalej słuchacie, jak wam się podoba, jak wam się nie podoba, to ogólnie piszcie. A na 15. Nickelback na drugą nóżkę. Leave Me Behind to kolejny singiel z Everything Under the Sun. Dzisiaj spada z 13 na 15.

Nickelback i Leave Me Behind to miejsce 15, spadek z miejsca 13 po 4 tygodniach na liście. No dalej strefa spadkowa, bo 11 spadków. Skąd się jednak wzięło? Niestety tutaj też będzie spadek, a płyta już w ten piątek. Już o niej wspominałem, bo to Dead Poets Society, płyta Monarch, wyjdzie 2 października, czyli w ten piątek, a u nas dzisiaj Cold z miejsca 12 na 14, to 2 oczka w dół, po 3 tygodniach na liście.

Dead Poets Society i Cold, płyta Monarch już w przyszłym tygodniu, to 2 października. Coś czuję, że też będzie słuchany przeze mnie. No dzisiaj 2 oczka w dół na 14. 13 utworów do końca nam zostało, ale mogę powiedzieć, że na razie chyba zakończyliśmy gonitwę. Tak to nazywam, to takie właśnie szybkie puszczanie utworów, żeby oczywiście w całości mógł wypuścić te, które są wyżej, na które głosowaliście częściej, bo tak właśnie ułożyliście dzisiaj listę. Ostatnie 12 pozycji już znacie, ale pierwszych 13 jeszcze nie. Dlatego będę teraz je ogłaszał. 13 miejsce to kolejna dzisiaj nowość. Jeśli dobrze kojarzę, to dopiero 2 nowość dzisiaj. Tak jeszcze sobie patrzę, tak, zgadza się. 13 listopada, wtedy ukaże się 2 płyta grupy Póki Co. Już tydzień temu o tym wspominałem, ale jeszcze przypomnę. Poprzednia to Niepokój, który ukazał się w roku 2023, a wiemy, że tekstowo utwory grupy Póki Co są ciekawe. Dużo ciekawych gości będzie na tej płycie, między innymi na tym utworze, który zagram za chwilę, to Jerzy Styczyński, gitarzysta grupy Jam. Będzie wspomagał grupę Póki Co, a zadają słuszne pytanie, po co ci mózg na przykład? Tak to się zacznie, nowość na miejscu 13.

0: jesteś algorytmem. Za rzeczami wciąż uprawiasz gonitwę. Handlowcy lepiej wiedzą, czego ci potrzeba. Głupot, chłamu, igrzysk, lecz na pewno nie chleba.
1: No i wszystko wyjaśnione. Zespół Póki Co w utworze Po Co Ci to nowość na miejscu 13 w dzisiejszym 1017 notowaniu Fast Forward Charts. 12 miejsce. Patrzę, czy tutaj mam co ogłosić, ale chyba będę musiał się wstrzymać. 12 w każdym razie to... Kolejna dzisiaj nowość. Zespół Architects, chociaż niektórzy mogliby powiedzieć, że to takie troszkę Bad Omens, a troszkę też Bring Me The Architects, jak tydzień temu mówiłem. W każdym razie nowa zaskakująca odsłona zespołu. Machine, tak nazywa się ten utwór i to jest nowość na miejscu 12.

0: I just wanna believe.
1: Nowość na miejscu 12, grupa Architects z utworem Machine. I tak sobie patrzę, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o najbliższą trasę koncertową grupy Korn, bo tam właśnie Architectsi mają grać support, mają ich supportować. 18 października trasa rusza, w Stuttgarcie wystąpią najpierw, ale widzę, że większość koncertów wyprzedana, w tym ten w Polsce, 17 listopada w Tauron Arenie w Krakowie. Tam też i Korn, i Architects, i Pixel Grip, ale biletów już nie ma, więc szczęśliwi ten, kto wykupił. Bilety jeszcze są na m.in. Kolonię 21 października, Leeds 26, Newcastle-upon-Tyne, tak to się chyba czyta, albo po prostu Newcastle 30 października, Antwerpia, Hamburg to już 9-11 listopada, no i tyle. Na resztę bilety już wyprzedane, więc szczęśliwi ten, kto ma bilety i kto się wybierze w Krakowie na koncert. Póki co to już graliśmy na 13, a jeszcze nie przypomniałem, że oni grają 5 grudnia w Voodoo Clubie. Dzisiaj nam się tutaj w komentarzach pochwalili. Wy też możecie się czymś jeszcze w komentarzach pochwalić, więc dawajcie znać, dawajcie na facebook.com/fastforwardcharts. To wtedy możecie do nas napisać tam w komentarzu pod ostatnim postem. A ja czytam te komentarze i na nie odpowiadam tu na antenie. 11 miejsce teraz, czyli tuż przed pierwszą dziesiątką, dzisiaj uplasowali się Royal Blood. 10 over 10 niestety spadają z 10 na 11 po 4 tygodniach na liście. Dzisiaj na 11, a Dead Company wyjdzie 13 listopada, czyli ich już piąta, podobno bardzo dopracowana płyta. Royal Blood teraz przed nami.

10 na 11. Dzisiaj po 4 tygodniach na liście spadają Royal Blood z utworem 10 over 10 to z płyty Dead Company, która ukaże się 13 listopada. Pierwsza dziesiątka przed nami. Na miejscu 10 dziesiątkę otwieramy dzisiaj. Nie ten przycisk. To miało być nowością. Ta nowość to, tak jak mówiłem, zaskoczenie, duże zaskoczenie, jeśli chodzi o współpracę, która tu się wydarzyła, bo zespół Falling in Reverse z Ronim Radke na wokalu, wspomagany tutaj przez Corea Taylora z grupy Slipknot i Serge'a Tankiana z System of Down. Nie spodziewałbym się nigdy takiej współpracy, ale właśnie się wydarzyła. Józef to nie jest imię Stalina, chociaż po tematyce tego utworu można by wnioskować, że tutaj jest nawiązanie. Józef to po prostu drugie imię Roniego Radke. I tak się nazywa też ten utwór, który debiutuje na miejscu 10.

Ten utwór to ma takie trochę musicalowe zacięcie, bym powiedział nawet. To Józef od Falling in Reverse, tutaj wspomaganych przez Corey'a Taylora i Serge'a Tankiana. To nowość na miejscu 10 w 2017 notowaniu Fast Forward Charts. Przypomnę, że możecie pisać na facebook.com/fastforwardcharts. Przed nami jeszcze 9 utworów, więc będzie się dzisiaj działo na liście. Wiem, że na niektóre pewnie stali słuchacze oczekują. A ja teraz zapowiadam miejsce 9. Co na dziewiątym? Największy awans w dzisiejszym notowaniu. Już trochę spadali z listy, już się żegnali, bo to był spadek na miejsce 25 tydzień temu z 12. Dzisiaj się odbili. I takie historie na liście bardzo lubię. 16 oczek do góry, co czyni to największym awansem w dzisiejszym notowaniu. Zespół Inclusion z utworem Toń. Są z nami na liście już 7 tygodni.

Z 25 na 9 awansują Inclusion z utworem Toń. Po 7 tygodniach na liście bardzo ładnie się odbili i jeszcze wracają do walki. Udało się wrócić do pierwszej dziesiątki. Wszystko dzięki waszym głosom, wszystko dzięki fanom grupy Inclusion. Tak właśnie się lista dzisiaj ułożyła. 8 utworów do końca, facebook.com/fastforwardcharts, tutaj możecie pisać. Jeśli chodzi o koncerty grupy Inclusion, ostatni był w Chorzowie, między innymi dzielili scenę z Transgresją w ramach Vinyl Festu. Następny koncert to będą grać razem z zespołem Moira w Tarnowie, to już 16 października, czyli za 3 tygodnie, jeśli dobrze liczę. W klubie, przepraszam, kiedyś chciałbym ten klub odwiedzić, chcę zobaczyć szyld tego klubu w Tarnowie. Może kiedyś się trafi wycieczka. facebook.com/fastforwardcharts, 8 utworów do końca i tylko spokojnie. Zespół The Windows niestety dzisiaj spada o 5 oczek, z 3 na 8. Po 2 tygodniach na liście z utworem właśnie Tylko Spokojnie. Nowa płyta już za tydzień, która się nazywa tak samo. Ale w czwartek Przemo, czyli perkusista grupy The Windows, również główny bohater ostatniego teledysku, właśnie do utworu Tylko Spokojnie, gdzie podobno bardzo dobrze zagrał samego siebie, jak zespół pisze. W czwartek obchodził urodziny, dlatego teraz dla niego... 1, 2, 3.

No i właśnie się wydarzyło to, o czym śpiewali tutaj panowie z The Windows, tylko spokojnie, dzisiaj pięć oczek w dół z trzeciego na ósme, po dwóch tygodniach na liście. Panowie już zaczęli trasę koncertową, ostatni koncert plenerowy podobno zagrali w tę sobotę w Nowym Sączu, to był 26 września razem z zespołem Bigger Half. W ten weekend wybiorą się do Gorzowa Wielkopolskiego w piątek, a potem w Jaworze zagrają z zespołem Szumy i Trzaski. To właśnie takie koncerty się tu zapowiadają. W Warszawie zagrają 7 listopada razem z zespołem The Analogs, a dzień wcześniej w Płocku. Więc jeśli ktoś z mojego rodzinnego miasta słucha, to również będziecie się mogli wybrać na The Windows. 7 utworów do końca i ten utwór to akurat awansuje. To jest jeden z tych 5 awansów. Without Warning, wspomagani przez Chrisa Harmsa z utworem Breed. Z 11 dzisiaj na 7.

z 11 na 7 po 12 tygodniach na liście Without Warning z utworem Breed. Tutaj przedostatni tydzień, więc coś czuję, że jeszcze usłyszymy ten utwór po raz ostatni za tydzień, bo tak to się właśnie już zapowiada, że 12 tydzień na liście, więc już niedługo ten utwór pożegnamy. Ale to za tydzień dopiero, oczywiście jak zagłosujecie. I coś czuję, że ten utwór też będzie wysoko stał w podsumowaniach roku. Ale też widzę, że bardzo lubicie zespół Def Jard na liście. Słuchałem płyty Here and Now. No i mogę serdecznie polecić, zwłaszcza utwór tytułowy. Znajdziemy też utwór Odwrócić los, który singlowo był po polsku, a na płycie można go usłyszeć po angielsku. Jak wam się podobała płyta i spodoba wam się utwór za chwilę What I Feel Inside, który dzisiaj awansuje z 8 na 6 po 5 tygodniach na liście, to Def Jard właśnie się wybrali w trasę koncertową. Już 2 koncerty zagrali w ten weekend w Lublinie i w Skarżysku Kamiennej. W przyszły weekend wybierają się do Bydgoszczy w piątek i do Słupska w sobotę. Jeszcze też w niedzielę zagrają w Gdańsku 4 października. Więc kujawsko-pomorskie i pomorskie województwo, nastawcie się na Def Jard. A teraz What I Feel Inside, którzy awansują z miejsca 8 na 6.

I tak właśnie nazywa się ten utwór What I Feel Inside grupy Death Yard. Właśnie utwór jest na płycie Here and Now. Polecam przesłuchać, bo to kawał dobrej płyty. A 24 października w Warszawie zagrają w After Dark. A w najbliższy weekend grają w Bydgoszczy, w Słupsku i w Gdańsku. Z 8 na 6, to już mówiłem, po 5 tygodniach na liście. Wchodzimy w pierwszą piątkę, proszę Państwa, i tutaj zaczynamy zdecydowanym weteranem listowym. Z 5 na 5, więc tutaj pozycja utrzymana, a jeszcze 2 tygodnie temu był to numer 1. Zespół Jena jest utworem Paralyzed, bronią swojej pozycji na 5.

Jenaj i Paralyzed to miejsce piąte, pozycja obroniona. 10 tygodni już ten utwór z nami jest, więc zdecydowany listowy weteran. Panowie z Jenaj też mają plany koncertowe. W tym tygodniu zagrają w Nowym, albo w Nowym raczej, w Centrum Kultury Zamek. Nowe to mała miejscowość, bodajże w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli dobrze się nie mylę, tak. Gmina Nowe, między innymi to jest blisko już sobie Grudziądza na przykład. Bydgoszcz też widać na mapie, blisko Kwidzyna. Jak ktoś z tych okolic, to może się wybrać na koncert grupy Jenaj. Następny będzie w Częstochowie, jeśli dobrze pamiętam. Tak, w Częstochowie to 9 października, to w następnym weekend i potem jeszcze w Żaganiu 16 października. Panowie są z Poznania, no to tak w miarę blisko swoich okolic się trzymają. Mam nadzieję, że zawitają kiedyś też do Warszawy. Cztery utwory do końca. Facebook.com/forward charts, jeśli jeszcze by się ktoś chciał odezwać, jeszcze by może ktoś chciał dołączyć tak na sam koniec, na najwyższe pozycje Fast Forward Charts, to oczywiście zapraszam, żeby podpisać listę obecności, a ja gram miejsce czwarte. I tutaj panowie koncertują w Kanadzie, towarzyszą im Motionless in White, jeśli dobrze pamiętam. A u nas po 11 tygodniach dzięki waszym głosom awansują. Z 7 na 4 to taki awans zaliczają Bring Me The Horizon z utworem The Humanized.

7 na 4 Bring Me The Horizon z utworem The Humanized, 3 oczka do góry po 11 tygodniach na liście. Zostało nam już podium, tylko 1017 notowania Fast Forward Charts, więc można by powiedzieć, że emocje sięgają zenitu. Więc mogę ogłosić z 6 na 3. Awansują Blind Channel. Tutaj czekamy na płytę Painstream. 30 października się ukaże, więc tak jak już mówiłem, 30 października to będzie mocna data, jeśli chodzi o premiery płyt, ale w sumie to cały październik, bo z każdego piątku mogę wymienić co najmniej jedną płytę, na którą czekam. W sumie tak, 2 października Ghost Kid i Dead Poets Society, 9 października Skillet i Overgrown. No niestety już spadli u nas na liście. No dobra, tutaj nie wiem, czy coś 16 października się ukaże. Nie pamiętam nic, może mi przypomnicie. 23 października pamiętam, że Tony Iommi dzisiaj u nas w poczekalni, ale jeszcze ma szansę wrócić na listę, więc wy możecie to sprawić głosami, a wtedy właśnie wyda płytę Tony Iommi 23 października. No i 30 października to Nickelback i właśnie Blind Channel wtedy swoje płyty wydadzą. Jeszcze też Queens of the Stone Age, którzy dzisiaj u nas w propozycjach. Więc dzieje się w tym październiku. Painstream, tak będzie się nazywał 5. studyjny album. Wiadomo, po zmianach personalnych w zespole, między innymi no nie ma już Joela Hocki, ale to wszystko wiemy. W tym tygodniu co się wydarzyło? Blind Channel ogłosili współpracę ze swoim rodzinnym miastem, czyli Oulu w Finlandii, ponieważ to miasto zostało Europejską Stolicą Kultury roku 2026 i z tej okazji będzie też 31 października, jak doczytałem, jeden z eventów dla fanów, no ale to raczej fińskich fanów. No chyba, że ktoś się wybierze do Oulu na koniec października, żeby tam świętować z Blind Channel, ponieważ właśnie oni też wspierają swoje rodzinne miasto. U nas z 6 na 3 Diana.

Z szóstego na trzecie awansują Blind Channel z utworem Diana. Pierwszy singiel z płyty Painstream, to już wiadomo. Po 6 tygodniach na liście jest z nami ten utwór. 1 października, czyli to już w ten czwartek, ukaże się kolejny singiel z płyty Painstream, to już czwarty, bo pierwszego dnia wyszły dwa, potem wyszło Stars We See. No i teraz wszyscy spekulują, który z singli może wyjść następny. A 11 i 12 lutego Blind Channel w Polsce, 11 w Warszawie. Próbuję sobie na szybko przypomnieć, czy znajdę nazwę klubu, gdzie oni grają w tej Warszawie. 11 lutego w Proximie już mam, supportować ich będą Block of Flats. Swego czasu supportowali Derasmus, więc tutaj już sprawdzeni są na scenie, a z kolei nawet mówili, że współpracują z Blind Channel trochę nad nowymi utworami, więc może coś nowego też od Block of Flats za jakiś czas usłyszymy. 11 lutego w każdym razie w Proximie, 12 lutego w klubie Kwadrat. Takie plany koncertowe grupy Blind Channel przed nami. Ania pisze, ciekawa jestem płyty Blind Channel, bo bez Hokki dziwnie brzmią, ale ciągle mam do nich sentyment. No, mówiąc szczerze, ja zaczynam się przekonywać po tych singlach, po tym jak już osłuchałem się z Dianą, to wydaje mi się, że nie zawiodą nas na tej płycie. Painstream, jeszcze raz przypomnę, 30 października. A jeśli by tak sobie złożyć numer 3 z numerem 2, w dzisiejszym notowaniu listy, no to mamy kompletny skład Blind Channel sprzed właśnie odejścia Joela Hokki, bo na drugim stoją i się nie ruszają, bronią swojej pozycji Hokka właśnie we współpracy z Lost Society i jeszcze dodatkowo UC69 na perkusji. To z The 69 Eyes. Taka współpraca trzech fińskich zespołów. Hokka ogłosił swoją trasę koncertową. No szkoda, że niestety nie w Polsce. Ja się wybieram na koncert do Berlina. Mogę się w sumie przyznać. 25 lutego wybieram się do Hall 44 albo Hall 44, tak by powiedzieli Niemcy. Chcę zobaczyć tę współpracę na scenie zespołów Hokka i Lost Society, bo obejrzałem sobie teledysk, jak robiłem screena do zapowiedzi dzisiaj i widzę tą chemię właśnie w tym teledysku. Mam nadzieję, że taka sama będzie na scenie, a fińska trasa Hokki właśnie i też Lost Society już się rozpoczęła i widzę, że na scenie również panowie fajnie współpracują. Dzięki waszym głosom z drugiego na drugie, po 2 tygodniach na liście, czyli 2-2-2, Hokka i Lost Society w utworze Vampire.

I takie to wampiry nam tutaj zamieszkały na miejscu drugim w Fast Forward Charts w 1017 notowaniu, bronią swojej pozycji po 2 tygodniach na liście. Aczkolwiek o tym, co się działo na szczycie, to może opowiem za chwilę. Teraz powiem, że to było 1017 notowanie. A może jeszcze zanim procedura końcowa, to widzę, że Ania tu napisała, że zazdroszczę tego Berlina. Ja wciąż czekam na ogłoszenie dalszej trasy Hokki. No też, jakby był w Polsce, też bym się wybrał jeszcze raz. Może w lato na jakimś festiwalu. Tak liczę troszkę na to, że może Summer Punch Festival w Warszawie. Może tutaj by Hokkę można było zobaczyć, bo nie wiem, czy na Mystic Festival by się załapał. Ale oczywiście życzymy tego i jemu, i zespołowi, i fanom. Drugie miejsce za nami to Hokka, Lost Society w utworze Vampire. Pozycja obroniona z miejsca drugiego, to przypomnę jeszcze raz. No i zaczynamy jeszcze raz. To było 1017 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Prowadziłem i realizowałem je ja, czyli Konrad Maciąg. Dziękuję, że byliście tutaj ze mną od początku do końca. Tym, którzy wyłączyli radio wcześniej, też dziękuję, bo być może ktoś taki również jest. Jeśli podobała wam się lista, no to oczywiście możecie na nią wpływać. Możecie wchodzić na fastforwardcharts.com. Tam za chwilę opublikuję dzisiejsze notowanie. Tam za chwilę rozpocznie się głosowanie już na notowanie kolejne, 1018 oczywiście, które odbędzie się w przyszłą niedzielę, 4 października o godzinie 18. Tutaj na razie nic się nie zapowiada, żeby było inaczej. Będę po 2 koncertach w przyszły weekend, więc być może coś o nich też opowiem. No to został nam już tylko numer 1, a jeśli chodzi o numer 1, to tutaj mamy najwyżej notowaną dzisiaj nowość. I tak jak mówiłem, muszę przyznać, że zadecydował dosłownie jeden głos o tym, co, o tym, jak dzisiaj lista się rozegrała. Jeden głos zadecydował. Spróbuję na szybko znaleźć, kiedy ten głos przyszedł, ale z tego, co pamiętam, to ten głos został oddany około godziny 11 dzisiaj. Tak, dokładnie, no to nawet później, bo to była 11:49. Sprawdziłem teraz w głosach. Numer 1, nowość, tydzień temu propozycja, zespół Sarang, który wraca do nas po 7 latach, bo ostatnią płytę wydali w 2019 roku, nazywała się Sarang 2, jeśli dobrze pamiętam, teraz wracają do nas z utworem Rany. To nasz nowy numer 1, głosowanie na fastforwardcharts.com już rozpoczęte, już można głosować i można głosować codziennie. O, tutaj widzę, że nawet jest błąd jeszcze w ankiecie, bo widzicie szybko, jeszcze nie zaktualizowałem ankiety. To będę musiał poprawić, jeszcze się nie sugerujcie listą. W każdym razie nasz numer 1 to zespół Sarang z utworem Rany. Ja

0: Na ekranie.
1: Siemaneczko, to jest Na ekranie, a audycja o filmach, które warto oglądać. Z tej strony witam się ja, Marek Bączyński. Ze mną dzisiaj studio jest całkiem pokaźne, bo akurat właśnie z taką trochę obsuwą, aż 20-minutową, wchodzimy, ponieważ oglądaliśmy przed chwilą właśnie nasz dzisiejszy film, czyli Salo, 120 dni Sodomy. Film, który tutaj też nasz pokaz zebrał właśnie publiczność, małą, ale jakąś. No i dzisiaj to też tutaj mamy w studiu. Jest ze mną Sebastian Borkowski.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Oraz debiutancko, tutaj tak specjalnie przyszli Julian Stosio.
3: Hej, cześć, dobry wieczór.
1: Jędrzej Gąsiorek.
4: Siema, siema.
1: I realizuje nas dzisiaj Mateusz Nowakowski. No i cóż, aktualności też raczej już nie ma co robić i tak wchodzimy tutaj z taką obsuwką, więc wszyscy tutaj czekacie na temat tego, co możemy, co powiemy o właśnie naszym dzisiejszym filmie, więc może taki najpierw mały wstęp co do niego. Sam film jest wyreżyserowany.

0: reżyserowany przez no, bardzo znanego włoskiego reżysera, może nie jakiegoś takiego topowego, ale jednak bardzo znanego, jeśli chodzi o historię kina włoskiego, czyli Pier Paolo Pasolini, reżyser bardzo no, kontrowersyjny, w zasadzie jakby całą karierę, całą swoją twórczość taką filmową no, zbudował po prostu na właśnie takim bardzo politycznym, bardzo polaryzującym i takim uderzającym przekazie. Już jego takie pierwsze dzieła, takie nawet filmy krótkometrażowe. Ja sam oglądałem jeden właśnie taki na pewno raz na takim pokazie w kinie. Nie pamiętam już, jak się dokładnie nazywał ten short, ale no tam już tam były jakby takie pokazy takiej skrajnie lewicowej orientacji politycznej Pasoliniego, gdzie właśnie film był o aktorze takim naturszczyku grającym ukrzyżowanego Jezusa, który ku ironii też na planie umiera z głodu. No, to jest jedno z takich przykładowych dzieł Pasoliniego. No i Pasolini też nie tylko tymi powiedzmy sprawami politycznymi żył, chociaż tutaj też w Salo jest to ważny wątek, ale też no, dużo jakby miał takiej powiedzmy przykładu uwagi do spraw właśnie takich pasji oraz no, seksualnych spraw. Bardzo dużą taką jakby częścią też kina Pasoliniego była ogólnie transgresja, czyli no właśnie takie poruszanie widza taki, w taki szokujący sposób, ale no nie, nie jest to taki szok po prostu dla samego szoku, jest to coś, co ma no, no widza wstrząść i jakby myślę, że jeśli chodzi o Salo, to jest to idealny chyba właśnie przykład tej takiej pasolińskiej transgresji, która łączy te takie wątki seksualne z filozoficznymi oraz z politycznymi. No ale w ogóle o czym jest nasz dzisiejszy film? Sam tytuł nawiązuje do tytułu książki Markiza de Sada, która jest, ma ten sam tytuł, opowiadający o czterech libertynach we Francji, którzy też się właśnie zamykają w zamku i spędzają te tytułowe 120 dni na po prostu najgorszych po prostu takich pasjach seksualnych, jakie można wymyślać, jakie istnieją. Sam film nasz w zasadzie bierze całą, adaptuje tą fabułę, tylko przenosi nas właśnie z tej Francji XVIII-XVII wiecznej do Włoszech w czasie właściwie pod koniec II wojny światowej, do ostatnich dni też tytułowej tutaj Republiki Salo, która była taką właśnie nazistowską marionetką we Włoszech. I widzimy losy czterech właśnie mężczyzn, których imion chyba nie znamy. Oni tutaj są nam znani jako książę, prezydent, biskup i magistrat, jeśli dobrze pamiętam. Którzy no właśnie porywają już na samym początku chłopców, dziewczyny takie no okolicach 15 lat. To już nam od razu dużo mówi, jakiego typu to są ludzie. A jakby od tego początku porywania młodych ludzi, no to jest już po prostu tylko w dół, jest coraz gorzej. Właśnie im dalej brniemy w film, tym bardziej ta cała taka szalona, seksualna, zdeprawowana orgia się postępuje i coraz to gorsze fetysze i jakieś właśnie takie szokujące widoki pojawiają się. To jest też w zasadzie cała fabuła, nie jest ona jakaś bardzo skomplikowana, cały sens właśnie jej jest w tym takim postępującym zgorszeniu, więcej też nie będę więcej w zasadzie rozwodził się nad, no, nad tą kwestią fabularną, więc tutaj już jakby zwracam się do was, panowie, co wy sądziliście o naszym dzisiejszym filmie?
1: Ja myślę, że... tak, dzień dobry. Ten film zawsze tam figurował jakoś w mojej głowie jako no taki, jakaś, nie wiem, jakaś góra tam do zdobycia jako dla fana, dla kinomana, prawda? I zawsze jakoś gdzieś tam to było i figurowało jako coś takiego mega legendarnego, co trzeba obejrzeć. I no nie wiem, jestem po seansie tego, świeżo co jesteśmy po seansie tego. I jakoś, nie wiem, mam chyba mieszane odczucia, muszę przyznać całkiem. No nie wiem, czy mogę tak szczerze powiedzieć każdemu, że tak, stary, to naprawdę mega warto wyjść ten film. No nie wiem, w sensie może to jest kwestia teraz moich jakichś odczuć, co do takich świeżych, które muszą się uformować, oczywiście po jakimś czasie i wtedy może doszedłbym do innego wniosku, ale szczerze powiedziawszy, niespecjalnie mi się podobało.
2: Mam wrażenie, że ten film jest taki bardzo polaryzujący, bo też trudno trochę przejść przez tą barierę takiego zgorszenia, takiego, który pokazuje w bardzo radykalnych po prostu metodach tych czterech panów. No ale mam wrażenie, że głównie to jest właśnie krytyka polityczna takiego faszyzmu, takiej skrajnej prawicy, jakiegoś takiego zamknięcia seksualnego, które prowadzi do takich właśnie aktów, które panowie tam przedstawiali. No.
3: Ja bym wrócił do tego, co Marek wcześniej wspomniał o pewnej transgresji, która jest przedstawiona w tym filmie. Wydaje mi się, że on jest celowo perwersyjny, natomiast nie stara się tej perwersyjności odczarowywać. Jakby współcześnie mamy wiele dzieł kultury, czy to w filmie, czy to w sztuce malarskiej, które starają się w tym sensie zdjąć piętno z tej takiej nienormatywnej seksualności. Tutaj, no, jak wiemy biograficznie, Pasolini był otwartym homoseksualistą, mocno angażował się w sprawy polityczno-społeczne. Natomiast film Salo, gdzieś tam zestawiony z powieścią De Sada, chyba gryzie to z troszkę innej strony. Sad, który rzeczywiście wyznawał ten libertynizm, ja też nie wiem, przyznaję się, nie czytałem De Sada, ale wydaje mi się, że tam jest to przedstawione jako pewien właśnie manifest takiej wolności zmaksymalizowanej, tak? Pewnych perwersji seksualnych, które są według niego dopuszczone. Wydaje mi się, że to, co robi Pasolini, to przestawia ten nacisk z tych wszystkich tragicznych po prostu orgii, które nie są jakby konsensualne, na właśnie to, jak pewien system polityczny może działać z ludźmi, tak? To są właśnie młode osoby wzięte, w zasadzie porwane wbrew swojej woli, chociaż też widzimy tylko kilka postaci, które zostały porwane, tak? Jest to niedopowiedzone. Możliwe, że część z postaci, które pojawiają się w filmie jako więźniowie seksualni, mogły wyrazić zgodę na coś takiego. Przez całą długość filmu widzimy, no, szczególnie w ostatnim akcie, po prostu absolutną, bezwzględną rękę władzy czterech panów z wyższych sfer, którzy de facto są w stanie robić z podwładnymi tylko wszystko, co chcą w zasadzie. Ta perwersja uderza nas jako widzów, ale no nie wiem, ma gdzieś tam skłonić do przemyśleń nad jakimś po prostu systemem faszystowskim. Nie wiem, czy mnie to szczególnie uderzyło. Ten film był po prostu, był ciężki, tak? Nie jest to easy watch. Nawet pomijając to, że już nawet we współczesnym kinie gdzieś tam ta granica się przesunęła i widzimy dużo takich scen kontrowersyjnych, nieprzyjemnych dla oka, no tutaj ewidentnie tak historycznie Pasolini chyba rzeczywiście przelał te szale. Znaczy po prostu to, że Salo zostało wypuszczone, naprawdę było przełomowe, tak? Że w ogóle możemy...
1: Tak, tak graniczyło to z cudem. A to jest też o tyle śmieszne, że w ogóle ciekawe, jakby to wszystko się potoczyło, gdyby sam reżyser właśnie dożył premiery tego filmu. I jakby się wtedy sklepy potoczyły, bo z tego, co tam teraz wyczytałem jakoś, to właśnie film był wypuszczony, ale po prostu często było tak, że na jakimś festiwalu była jego premiera i tam po 3 minutach praktycznie samego pokazu został jakby anulowany, tam kopie filmu były konfiskowane przez policję i to chyba dopiero w 78 roku wrócił do obiegu z powrotem i tym razem już właśnie jako jakiś kult klasik, można powiedzieć. Więc tak, wzbudził oburzenie i to też mogę szybko dodać jako właśnie ciekawostkę, że właśnie Pasolini tutaj sprawnie tam trochę omotał producentów, no bo już od samego początku jakby, no wiadomo, że był już kontrowersyjną postacią, ale no mimo wszystko nazwisko jego przyciągało ludzi, pieniądze i jakieś tam zainteresowanie i pieniądze pewnie też. Ale Pasolini w ogóle to jakoś tak tam powiedział, że chyba tam seks jako krytyka kapitalizmu, coś takiego, czym społeczeństwa konsumpcyjnego właśnie, i w ogóle jakoś nie udostępniono scenariuszy tego filmu w pełni. Na przykład producenci mieli zakaz wchodzenia na plan, sami aktorzy dowiadywali się, co się będzie działo praktycznie na samym planie, dosłownie tuż przed sceną, i uwaga, postacie wcielające, osoby, aktorzy wcielający się w tych młodych więźniów, również były nieletnie jak postacie grane przez nie. Także tak, tutaj moim zdaniem już sam fakt produkcji tego filmu bez jego przesłania może powinien moim zdaniem tutaj wzbudzać i wywołać jakieś kontrowersje i tak właśnie zastanowić się nad tą też jakąś taką formą etyki i moralności, w sensie jako reżysera i nie wiem, podejście do innych aktorów, no nie wiem.
2: Ja też mam wrażenie, że ten film specjalnie ma tak naprawdę wybudzać tylko kontrowersje, bo tak naprawdę nie jest jakiś taki piękny, w sensie te zdjęcia nie są już takie...
0: Niektóre są.
1: Raz na jakiś czas tam będzie jakieś ładne, symetryczne ujęcie, wtedy można się pozachwycać, ale chwilkę potem już, nie wiem, jest też kamera z ręki czasami poruszająca się, albo te ujęcia no nie są wybitne.
2: Tak, tak, właśnie to mam wrażenie, że jest nakręcone tak trochę dokumentalnie jakby w pewnym sensie, żeby po prostu pokazać tylko taką najgorszą część tego, co przyswajają te osoby, i jakoś właśnie wzbudzić te kontrowersje, i po prostu mam wrażenie, że to jest ciekawy film do obejrzenia, żeby po prostu odhaczyć go z listy i mieć jakąś taką taki scope na inne filmy, ale czy on jest faktycznie tak takim bardzo dobrym filmem, to tak nie wiem, nie powiedziałbym
1: też
2: chyba.
1: Pytanie, czy jest ważnym filmem?
2: Mam wrażenie, że na pewno jest ważnym filmem, bo przedstawia takie rzeczy, które żaden inny film w sumie nie zdołał czegoś takiego osiągnąć, bo po prostu no nie było jak, bo zakazano by tego dosłownie.
1: No tak, ja myślę... mówię, że teraz współcześnie już trochę się ucichła ta postać, ale współcześnie mamy Larsa von Trier'a, tak, który też podobnie, ale to co innego.
0: No, Lars von Trier to też... Nie jestem wielkim fanem, gdy tutaj na przykład właśnie akurat muszę przyznać, że akurat mi się Salo naprawdę całkiem jakby w wartościach te takie, które można analizować, jakoś to mi się podobało, no bo jednak jeśli chodzi o jakiś taki komfort albo nie wiem, entertainment, który mam z tego filmu, no to wiadomo, że znikomy, jeżeli w ogóle jest jakikolwiek, to jest to film bardzo ciężki do przebrnięcia, ale no jest jakby tutaj, wydaje mi się, że naprawdę jakby dużo na co można jakby zwracać uwagę, jakby tak sobie właśnie rozkminiać, im dłużej sobie jakoś ten film przetrawiasz, to jest chyba nasz minus, nasza tutaj wada, że jesteśmy tak bardzo świeżo, więc ciężko jest to wszystko tak od razu wyciągnąć. Ale mi się właśnie, wracając do tego, co tutaj zapytałeś się ty, Seba, czy ten film jest w ogóle ważny, no to mi się wydaje, że jak najbardziej, i to jest już jakby z samego takiego jakby z tej takiej samej racji bytu filmu, który tak bardzo w ogóle popycha jakby to, co można pokazać jakby w ramach medium filmu, i to nie popycha tego, tych granic dla po prostu samego tego jakby popychania, tylko jeszcze próbuje dodatkowo coś tym powiedzieć. Mi się wydaje, że to jest taki film no wyjątkowo jakoś taki przemyślany, czy jest może za bardzo jakiś przeintelektualizowany, czy jest taki pretensjonalny, no to już jest co innego, bo to już jakby jak najbardziej można nad tym się spierać, ale no kurde, to jest dosłownie jedyny film, pierwszy film dotychczas, jaki widziałem, który miał swoją bibliografię na samym początku, i to też bibliografię z Rolandem Barthesem, Simone de Beauvoir i tam właśnie innymi takimi bardzo inteligentnymi autorami. Więc jakby dla mnie to jest takie no naprawdę jakby imponujące, że to nie jest powiedzmy na jakimś poziomie typu, nie wiem, serbski film, że to jest po prostu taka ekstremalna przemoc, żeby po prostu była ekstremalna przemoc, albo no właśnie wracając do tego Larsa von Trier'a, no nie wiem, mi się przypominają te filmy, saga, znaczy duologia Nimfomanka, która też no jakby pierwsza część okej, jest całkiem dobra, ale no druga część już tak schodzi. na tak niski poziom i właśnie tam też coś takiego mi się wydaje Von Trier próbował zrobić, ale właśnie bez jakby jakiejkolwiek takiej, nie wiem, jakiegoś takiego wysiłku intelektualnego, który tutaj Pasolini próbuje podjąć.
2: Ja też mam wrażenie, że można ten film porównać do eseju trochę, bo on jest skupiony w 100% na przekazie i te wszystkie jakby opisy, które są w jakichś nowelach albo coś takiego, po prostu za bardzo tego nie ma. I też w ogóle co ciekawe, zapomniałem o tym powiedzieć, że na początku w ogóle te osoby, które są tam będą więzione, jest czytana taki zbiór po prostu pewnych zasad. Jest od razu kategoryczne zabronienie takiego każdych aktów seksualnych, takich konsensualnych i takich, że tak powiem, normalnych, I guess. Po prostu jest od razu powiedziane, że to musi być incestual do tego jeszcze. To było dosyć ciekawe.
3: Ja się trochę nie zgodzę. Znaczy, jak z tego co zrozumiałem, to powiedziałeś, że ten film właśnie ma taką formę głównie eseistyczną i że od tego, ja moim zdaniem totalnie nie. Znaczy, i zdjęcia, i w ogóle przebieg fabuły bardzo moim zdaniem przylega do powieści. Zakładam, że jakby Desad mógł to tak przekazać. I ten kodeks, może wszystko, no to jest...
1: Też są rozdziały, części.
3: Są rozdziały, części, no tak, tak, ale jakby to do czego piję teraz, to jest to, że właśnie gdzieś tam Pasolini przeprowadził tą krytykę faszyzmu, która wcale nie była tak subtelna. Znaczy, wydaje mi się, że to jest na przykład tak jak mówisz, nie? Jedna z pierwszych scen, właśnie czytanie tego kodeksu, po prostu zbioru zasad, tam część po prostu... Tych władców w pewnym momencie powołuje się na to, że faszyzm jest najprawdziwszą formą anarchii, tak? Gdzie po prostu brak władzy przejawia się w jakiejś władzy. Ten zakaz aktów seksualnych konsensualnych, zakaz w ogóle jakichś aktów religijnych, to wszystko, nie? To jest zżyte z jakimś właśnie systemem faszystowskim. Nie wiem, czy Pasolini był zadeklarowanym komunistą, na pewno przejawiał poglądy lewicowe.
0: Wydaje mi się, że był zadeklarowanym komunistą. Chyba nawet był jakby członkiem komunistycznej partii Włoch, ale to już bym musiał zweryfikować, zresztą mogę w tym momencie.
3: Tak, ale też jakby no, o tym filmie nie można mówić, nie wspominając o przedstawieniu ciała. Po prostu ciało, które też jest jakby silnie zżyte z faszyzmem. Przede wszystkim tak, no wszystkie postacie, znaczy postacie podwładnych, tak, oczywiście za wyjątkiem tam magistrów, prezydentów i biskupów, są to po prostu postacie piękne. Młode, witalne, przeseksualizowane od pewnego momentu, tak, kiedy przekraczają te wrota, natomiast we Władcach widzimy pewną stagnację, takie scementowanie, czystą perwersję, tak? Wydaje nam się, że w pewnym momencie tym postaciom właśnie, które są tam uwięzione, część tych aktów zaczyna odpowiadać po prostu. Widzimy, jak część chłopców w zasadzie, jeszcze nie mężczyzn, gra w karty, jest ucieszona, kiedy słuchają historii z niezwykłymi detalami a propos jakichś aktów seksualnych w młodości tych ich władców, właśnie widać uśmiech na ich twarzach, tak? Wydaje się, że tutaj, no, Pasolini napisał taki esej, do tego akurat zaglądałem, o tym jakby co się stało ze świetlikami, nie? To jest taka metafora świetlików Pasoliniego, on właśnie opowiada się gdzieś tam przeciwko konsumpcjonizmowi, takiemu wypłowieniu włoskiej wsi i mówi, że wraz z tym wzrostem gospodarczym po prostu te magiczne świetliki, które dawały kawałek światła na włoskiej wsi, zostały po prostu zamienione na gigantyczne białe reflektory. Wydaje się, że tutaj ta sfera seksualna, sfera cielesna, która w młodym wieku tych naszych postaci jest odkrywana, jest magiczna, jest bardzo łącząca, staje się po prostu zmechanizowana pod tą, nie wiem, twardą ręką władzy, tak? Te postacie, no, ma to oczywiście jakiś pik w tym ostatnim akcie, gdzie są to po prostu nie dość, że jakieś akty seksualnej przemocy, to są to po prostu akty terroru, tak? No nie wiem, obcinanie języka, podpalanie genitaliów. Widzimy to wszystko, że sprawia nie tylko przyjemność poprzez po prostu oglądanie jakiegoś młodego, witalnego ciała, ale przez też absolutną kontrolę i maksymalną władzę, nie? Wydaje się, że jakby może być to w kontrze do tego libertynizmu wyznawanego przez Sada, gdzie ta maksymalna wolność właśnie według Pasoliniego no, spoczywa w rękach czterech jednostek, tak? A wszyscy działają na to.
4: Tak, tutaj jeszcze wtrącę może, nie wiem, czy jakoś pewnie się fajnie odniesie do tego, co mówiłeś, że jakby odnośnie poglądów właśnie Pasoliniego i odnośnie tego, jakim film ten miał być krytyką społeczeństwa konsumpcyjnego, i tutaj będę cytował za właśnie Pirem Paulem Pasolinim, który uważał, że seks jest niczym innym jak alegorią uturowania ciała w rękę władzy. Uważam, że konsumpcjonizm manipuluje ciałami i gwałci je tak samo jak rebutonazizm, a do tego powiedział, konsumpcjonizm uważał konsumpcjonizm za faszyzm gorszy od klasycznego, ponieważ faszyzm klerykalny tak naprawdę nie przekształcił Włochów, nie wszedł w nich. Było to państwo totalitarne, ale nie totalizujące. Tak tutaj mówię.
2: Ja też bym jeszcze napomknął a propos tych więźniów, że w pierwszych scenach był faktyczny wybór tych więźniów, że ci mężczyźni wybierali właśnie piękne osoby do tych rytuałów. I też mam wrażenie, że wiek jest ważny, bo to też przedstawia, jak takie... Taka polityka właśnie może uformować człowieka, jak się takiego idealizuje. Jakby, bo ludzie w takim wieku, właśnie 14-15 lat, to jest taka polityczna glina, którą można po prostu ulepić.
4: Uformować
2: właśnie. I mam wrażenie, że tam w tym filmie było pokazane, że niektórzy z tych chłopców, głównie tak, tam chyba tylko chłopców, właśnie do tej ideologii przylegli po tym, jak zobaczyli, że ta władza jakoś jednak ma takie jakiś, może nie sens, ale że daje, no po prostu daje władzę, że władza daje władzę po prostu, no.
0: Dla mnie to też było takie, w sensie relacja między tymi właśnie czterema faszystami, a całą jakby resztą tych młodych ludzi, była dla mnie takim jakby, nie wiem, sparodiowaniem, czy jakby właśnie takim skorumpowaniem trochę takich ideałów faszystowskich, gdzie by faszyzm jako ideologię cały jakby w dużej mierze jest, ma taką fiksację i obsesję na punkcie jakby właśnie na punkcie siły, na punkcie takiej witalności oraz no właśnie młodości, no przecież jakby wystarczy sobie zobaczyć jakieś takie plakaty propagandowe albo filmy propagandowe właśnie z faszystowskich Włoch albo właśnie z nazistowskich Niemiec, jakie tam jest po prostu skupienie na takich właśnie młodych mężczyznach silnych, którzy jakby są tą taką jakby podstawą tego nowego, silnego narodu, którzy właśnie są takim, no jakąś taką, nie wiem, tą dźwignią tej partii faszystowskiej. I tutaj są, tak mi się wydaje, wzięte w takie krzywe zwierciadło, gdzie ta obsesja, gdzie te takie wynoszenie tego na piedestal jest wzięte w taki najgorszy, w taką najgorszą możliwą interpretację tego, gdzie oni dosłownie po prostu się zabawiają tymi młodymi ludźmi i tak właśnie się nie wiadomo jak zachwycają nad ich młodymi, takimi witalnymi, gładkimi ciałami, i to jest takie właśnie, wydaje mi się, że to jest taka całkiem w ogóle trafna krytyka takiej właśnie ideologii faszystowskiej, jakby ich poglądów na chociażby na młodzież, na cielesność, ale też jest takie właśnie dla mnie przynajmniej takie strasznie, no właśnie odrzucające takie, że naprawdę czujesz się obrzydliwo, jak oglądasz te rzeczy w tym filmie, więc działa to dla mnie tak podwójnie w ogóle.
3: Tak, tak. No właśnie powiedziałeś bardzo ważną rzecz, w sensie to, że do tego faszyzmu trzeba jakoś przylgnąć, trzeba to łyknąć, nie? Ja z tego filmu zapamiętam to, że wszystkie momenty, kiedy któryś z więźniów, no głównie tych chłopców, był zadowolony, to był moment, kiedy stał w pozycji władzy, na przykład miał karabin, na przykład miał pistolet. Po prostu oni zostali tym zafascynowani, pomimo że sami doświadczali tych nieszczęść, pomimo że widzieli, jak ich współwięźniowie doświadczają jakby tych tragicznych aktów przemocy, ale jednak gdzieś tam ich to zaciekawiło, tak, że możemy być, nie wiem, po tej drugiej stronie, możemy pójść z tym ruchem, który zawsze jest witalny, zawsze się opiera na sile, na życiu, na zdrowiu, I właśnie na jakiejś takiej dziwnej, scementowanej opozycji, jeszcze tak bardziej, nie wiem, metafilmowo, wydaje mi się, nie wiem, czy Pasolini by się z tym zgodził, ale chyba nie nazwałbym tego filmem, tego filmu sztuką dla sztuki, nie? Rzeczywiście Pasolini zawsze miał jakieś tam ambicje po prostu komentarza polityczne.
0: Zawsze był przekaz społeczny.
3: Zawsze był przekaz społeczny, dokładnie, dokładnie tak. I wydaje mi się, że no, tak nie wiem, jak miałbym to podpiąć pod jakąś taką terminologię filmową, to powiedziałbym, że zdecydowanie jest to film awangardowy po prostu, nie? Znaczy jest jakiś przeskok w tym, co jest w ogóle akceptowalne w ukazaniu, w wejściu, nie mówimy tutaj wiadomo o mainstreamie, ale w ogóle co można pokazywać, co można komentować, tak? Ten film nie ma być właśnie ukazaniem jakiejś absolutnej perwersji, tylko zarazem komentarzem politycznym. On nie jest wygodny, on nie jest ładny, też nie ma taki być. Wydaje mi się, że właśnie ja nie odczułem, że on jest przeintelektualizowany. Nie miałem takiego wrażenia. Rzeczywiście były momenty, gdzie po prostu monologi tych władców tak troszkę zahaczały o taki skrajny intelektualizm, ale w porównaniu jakby z całością filmu, gdzie doświadczamy tych po prostu scen transgresji, tego nie było tak dużo, nie? To jest film no dwugodzinny, gdzie przez, nie wiem, 90% widzimy po prostu jakieś sceny dantejskie. Pasolini chyba chce nam przekazać to, że jest to temat, na który można rozmawiać, nie? On ma być kontrowersyjny, ten film ma wzbudzać pewną debatę publiczną, musimy o nim rozmawiać, nawet chociażby przez to, że jest on kontrowersyjny, nie? Ale przy późniejszym zetknięciu się z taką sytuacją mamy już to doświadczenie. Nawet jeżeli ono jest fikcyjne, nawet jeżeli jest wzięte z desada, jeżeli nigdy nie miało miejsca, chociaż wydaje się, że mogło mieć miejsce gdzieś tam właśnie w krajach faszystowskich, to będziemy już świadomi tego, jakie konsekwencje się z tym wiążą. Taki właśnie metakomentarz zarówno polityczny, jak i filmowy w ogóle, tak? Że kino nie ma służyć jedynie rozrywce, ale również takiej jakiejś refleksji.
0: Dokładnie, mi tutaj też jakby, jeśli chodzi o ten wątek taki metafilmowy, to tak jak wspomniałeś tutaj, Julian, jest tutaj jakby trochę właśnie takiej awangardy w tym filmie, ale dla mnie też co ciekawe, to, że czuć w nim też w ogóle tradycję kina włoskiego, mianowicie tutaj się odnoszę do nowego realizmu włoskiego, właśnie nurtu świeżo po II wojnie światowej w kinie włoskim, gdzie jakby cały jakby tutaj ruch reżyserski we Włoszech się nagle obrócił w stronę robienia takich filmów mocno skupionych na problemach społecznych Włoszech, tak dopiero po II wojnie światowej. Było to takie mocne zerwanie właśnie z tą linią taką propagandową z czasów faszyzmu, gdzie wszystko było super i filmy pokazywały tą siłę i potęgę narodu włoskiego. Nagle jakby wracamy do rzeczywistości i widzimy całą na przykład ogromną biedę we Włoszech, jak na przykład to widać, nie wiem, w Złodziejach Rowerów, czy na przykład właśnie problemy życia na wsi, na biednej wsi, w Gorzkim Ryżu. I tutaj też właśnie wydaje mi się, że Pasolini wyciągnął trochę właśnie z tej tradycji kina nowego realizmu włoskiego, mianowicie idąc z tego przekazu, biorąc ten przekaz społeczny, ale też właśnie biorąc ten taki bardzo surowy, bardzo taki bez jakby upiększeń, bez koloryzowania styl nagrywania w ogóle tych zdjęć. Jak to już wszyscy wspomnieliście, że ten film, no poza jakimiś takimi symetrycznymi ujęciami, no to faktycznie nie jest jakiś bardzo piękny. Tutaj jakby te ujęcia są takie brudne w ogóle, jakby no to też tak dodaje w ogóle do samej scenerii. Ona jest taka właśnie bardzo jakaś taka, no i tak samo odrzucająca jak w ogóle wszystko, no, co się dzieje dookoła, jakby wszystko było to już, nawet to otoczenie jakby tak właśnie spaczone przez to, co się dzieje w środku tej willi, więc dla mnie jest to bardzo ciekawe właśnie oglądać ten cały film, myśląc o właśnie jakby o tym takim kontekście, z którego, tak mi się przynajmniej wydaje, że on wyrósł, czyli właśnie z tego takiego świeżo powojennego kina włoskiego.
2: Ja też mam wrażenie, że ta cała surowość tego filmu jest też częścią przekazu, żeby pokazać, że faszyzm nie ma subtelności, nie ma takiej zawiłości w ideach, tylko po prostu jest to, co jest, i jest wszystko z góry narzucone trochę i właśnie nie ma jakby trochę miejsca na jakieś niuanse.
0: Tak, jakby też te ujęcia, te symetryczne ujęcia, te, które są takie bardzo właśnie ułożone, powiedzmy, też mi się wydaje jakoś tak jakoś odnoszą do tej takiej właśnie znowu ideologii faszystowskiej, tego takiego właśnie racjonalizowania wszystkiego, takiego właśnie porządkowania wszystkiego, tak jak no dosłownie słynne słowa Benita Mussolini, pociągi muszą przyjeżdżać na czas. To tak samo mi się tutaj wydaje, że te takie układanie ujęć w taki bardzo twardy porządek jak najbardziej się odnosi do tego właśnie, jak faszyści, przynajmniej ci klasyczni, próbowali układać tą rzeczywistość, gdzie tutaj nawet możemy pomyśleć o jakimś takim ekstremie, gdzie nawet ta rzeczywistość, meta rzeczywistość filmu dosłownie jest układana przez właśnie ten taki skrajny faszystowski porządek.
3: Tak, no jakby szczególną lokalizacją w tym filmie jest po prostu ta posiadłość, w której się dzieje cała akcja, tak? Nic nie wykracza poza to. Po prostu mamy jakiś dogmatyczny obraz. Co ciekawe, też właśnie w tym kodeksie zakazują jakichkolwiek właśnie, nie wiem, powiązań religijnych, tak? Tak się jakby często wiąże po prostu jakieś wierzenia religijne z pewnym zamkniętym systemem wierzeń, które nie dopuszcza nic pomiędzy. Jest też jakby o tyle właśnie absolutny, totalny, można powiedzieć, że wszystko sobie usprawiedliwia, tak? Mówimy, nie wiem, o cudach, mówimy o właśnie wierze, a nie wiedzy. No podobnie w tym systemie faszystowskim i w tej alegorii Pasoliniego jesteśmy zamknięci w posiadłości. Działa pewien już ukuty porządek społeczny, wyznajemy konkretne zasady, każdy akt niesubordynacji zostaje po prostu jakby w konsekwencji ukarany i widzimy to, tak? Postacie robiące w zasadzie jakby proste rzeczy w stylu, nie wiem, chowanie fotografii pod poduszką, żeby pamiętać też o innym świecie, który istnieje poza posiadłością, są po prostu absolutnie karane, tak? Postacie, które właśnie angażują się w jakieś relacje seksualne ze sobą, bez uprzedniego rozkazu władzy, również są karane. Tak więc wydaje się, że no tak, w sumie mam wrażenie, że im dłużej o tym gadamy, ta alegoria ideologii faszystowskiej jest coraz to bardziej wyraźna, a jeszcze chciałem tak zadać wam wszystkim pytanie, bo tak mi przyszło na myśl, że no jak mówimy, że Pasolini wielkim reżyserem był, to jest w zasadzie taki truizm, nie mówimy o tym nic innego, ale chyba zgodzimy się wszyscy, że był on jakiś tam awangardowy, rewolucyjny. Zacząłem sobie myśleć, czy współcześnie, gdzieś tam, nie wiem, po XX wieku, może jeszcze żyjące są takie osoby, które może nie tyle ukuły jakiś swój własny styl rewolucji w kinie, ale dopuściły się jakiegoś takiego dużego przeskoku, nie? Nie wiem, czy przychodzą wam jakieś nazwiska na myśl. Ja bym powiedział, że tak właśnie, jak wspomnieliście wcześniej o tym, że ten film ma niejako formę dokumentalną, jesteśmy wrzuceni z kamerą poprzez jakiegoś zamkniętego świata, no to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy po prostu, tak? Jakieś współczesne filmy dokumentalne, nie? Czy macie jakieś tam...
0: Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, ale to jest takie pytanie, jakby na którym się warto tak zastanowić, więc tutaj proponuję zrobić taką przerwę na jakiś utwór muzyczny, my się tutaj w międzyczasie namyślimy i możemy potem do tego pytania wrócić. Więc posłuchajmy utworu Spiked od Bilk. To było Spiked od Bilk. No i my tutaj wracamy, żeby odpowiedzieć na pytanie Juliana. Może Julian przypomni naszym słuchaczom, jak brzmiało to pytanie.
3: A tak, no przyszło mi na myśl po prostu, czy w porównaniu z Pasolinim jakby współcześnie też są postacie kinowe, które dokonały jakiegoś takiego silnego komentarza społeczno-politycznego, że możemy mówić o ich jakimś szczególnym stylu komentowania. No ja tak szybko wrzucę jakby pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest taki dokument, znaczy to jest po prostu jednostkowy dokument, ale bardzo gdzieś tam się z tym wiąże, po prostu The Art of Killing jakby o Legionie Śmierci w Indonezji. I ten film też jest jakby spowity wieloma kontrowersjami. On oczywiście nie został wypuszczony w Indonezji. Dopiero po chyba kilkunastu latach został wpuszczony nie do obiegu publicznego, ale jedynie dla studentów gdzieś tam studiów artystycznych i filmowych. No ale oczywiście ponownie został zbanowany, nie? Wydaje mi się, że po prostu to do czego nawiązuje, to jest to, że może nie szukamy teraz takich kontrowersji, takich tematów politycznych, bo to się nie sprzedaje, nie wiem, bo mamy te informacje z innych źródeł, ale może nie, może jestem w błędzie.
4: Może, tak, to ja teraz, przepraszam, to jest ciekawe pytanie, ale chciałem powiedzieć, przyjąłem się właśnie, że istnieje, tutaj wspomniałem, że jest taki film o Holokauście z 85 roku, tak, czyli to jednak nie jest ten XXI wiek, ale tak, który no, jest jego tam praca nad tym trwa 11 lat, to jest w reżyserii Klauda Landsmana i film sam trwa 9,5 godziny. I to jest tak, w całości dokument i naprawdę ma bardzo, bardzo dużo, dużo rozmów i materiałów archiwalnych właśnie a propos Holokaustu i II wojny, a jakoś w związku z tym, jak sobie pomyślałem o właśnie tematyce Holokaustu, to przyszło mi do głowy film niedawny Strefa Interesów. I myślę, że tutaj bardziej z tego co wiem, można właśnie się skupić na takim komentarzu społecznym. Tak, tutaj film jest o rodzinie, która mieszka obok obozu zagłady i po prostu doczytam normalne życie. Także myślę, że cieszę w ogóle teraz szczególnie, prawda, w kontekście tych wydarzeń, które dzieją się w Gazie i to, co Izrael właśnie robi w Palestynie, to myślę, że to jest całkiem takie adekwatne i na czasie, no, nie wiem. Tak.
2: Ja też mam wrażenie, że jest coraz mniej takich filmów przez to, że po prostu świat zmierza ku takiemu indywidualizmowi bardziej, że jakby nie ma takich masowych idei, ale i właśnie to zmierza na przykład, a propos filmów współczesnych, to A24 ma tak naprawdę wszystkie filmy o jakiejś grupie osób albo o jednej osobie i to jest właśnie takie studium charakteru po prostu tej jednej osoby albo przedstawia sytuację, w której się znajduje ta osoba, jakby jak to wpływa na jej psychikę i tak dalej. A te wszystkie właśnie filmy a propos strefy interesów, no to też jest jakby, to są idee masowe, które jednak są z II wojny światowej, także to nie jest takie współczesne.
3: Właśnie, do tego chciałem wrócić, że trochę przeformułuję to pytanie. Chodzi mi o komentarz współczesny, bo rzeczywiście to co Jędrek powiedział, no strefa interesów jakby opowiada o zdarzeniach sprzed tam 80 lat. Teraz mi wpadł do głowy jakby film, który mi się absolutnie nie podobał, Adama McKaya, Nie patrz w górę, który miał być właśnie krytyką jakiegoś, nie wiem, społeczeństwa amerykańskiego.
0: Też mi właśnie tak minął ten film w głowie.
3: Prawda, pewnego, nie wiem, populizmu po prostu, takiego trochę sprowadzenia mediów do rozrywki i takiej właśnie, nie wiem, niemocy opowiadania w ogóle o jakimś takim bliskim zagrożeniu i zupełnym ignorowaniu tego. Z tym, że mój problem z tym filmem był taki, że on miał konwencję komediową, tak? Jakby skupił się na tych wydarzeniach, po prostu parodiował pewne... Tak. Parodiował pewne już obecne postacie, ale gdzieś tam, no nie wiem, wychodziło się z tego filmu z uczuciem, że on po prostu wyśmiewał pewne współczesne postacie i konwencje, tak? Tak samo, nie wiem, w Polsce mamy naszego reżysera Patryka Wege, który również stara się jakby czynić takie komentarze, nie?
4: Tak, teraz Putin, prawda?
3: Teraz Putin, tak? Putin... Ale w zasadzie wszystko, tak? Jakieś komentarze odnośnie, nie wiem, instytucji społecznych w Polsce, w ogóle kwestia polityki, władzy, służby zdrowia, ale jakby moim naczelnym problemem jest to, że wszystkie te filmy zawsze biorą na warsztat konkretne postacie, konkretne sytuacje i nie skupiają się na jakimś komentarzu społecznym, na zjawisku, a jedynie wytykają jakieś wady konkretnym postaciom, które są absolutnie sparodiowane, nie? W strefie interesów, no rozumiem, że też opowiada to historię pewnej rodziny, tak? I takiej znieczulicy wobec zagłady, ale robi to w innej konwencji, tak? No bierzemy sobie po prostu jakąś konkretną rodzinę, a nie naśmiewamy się z postaci obecnych w naszym życiu doczesnym. Zatem wydaje mi się, że to jest absolutne spłycenie tych wszystkich problemów do konkretnych osób i wychodząc z takiego seansu bardziej możemy sobie porozmawiać o tym, jak ta postać została śmiesznie przedstawiona, a nie o tragedii, która się wiąże z pewnym zjawiskiem.
2: Jeszcze a propos takich filmów, to mi się nasunął Walk the Dog z 97 roku.
0: Dosłownie kilka dni temu go oglądałem, tak dwa dni temu.
2: Tak, to jest taka satyra, taka no czarna komedia, satyra, trochę krytyka właśnie Ameryki, tego systemu politycznego, jak to wygląda. Generalnie nie wiem, czy oglądaliście.
0: Ja dwa dni temu.
2: Tak, no to generalnie w tym filmie chodzi o to, że prezydent tam zmolestował kogoś tam.
0: Tak, jest skandal polityczny, tak, że jest przyłapany na jakby właśnie takim trochę jakby zgwałceniu, ale nie do końca, nieletniej dziewczyny, więc...
2: I właśnie jest, że tak powiem, no jest taki reżyser po prostu, który musi w mediach przedstawić jakąś bardzo dużą rzecz, żeby odwrócić uwagę od tego, że prezydent zrobił coś okropnego.
0: Bo
2: żeby...
0: w końcu ten skandal wychodzi na jaw tydzień przed wyborami.
2: Tak, tak, właśnie, a on jakby znowu chce być wybrany, bo to tak. pierwsza tura dopiero była. I po prostu to zmierza do takich tak bardzo dziwnych momentów, na przykład, że w mediach jest powiedziane, że Ameryka wypowiedziała wojnę Albanii, i po prostu są przedstawiane jakieś tam rzeczy, są typu jak zbombardowane
0: tak,
2: domy
0: po prostu
2: tak dalej.
0: Jakby fingują całą wojnę z Albanią.
2: Tak, fingują całą wojnę i do takich ekstremum, że robią piosenkę jakby taką wojskową trochę jakby, a propos tej wojny w Albanii, która się w ogóle nie dzieje.
0: Tak, jeszcze ten fabrykują bohatera wojennego, jeszcze tam później okazuje być jakimś po prostu randomowo wziętym więźniem. W ogóle tutaj też mogę trochę wspomnieć o swoich filmach, bo tak właśnie nie miałem trochę szansy. Ale jakby, gdy tak się nad nimi zastanawiałem, tak zauważyłem taki właśnie mi się wydaje problem, czy może po prostu zwykła charakterystyka tego, jak jakieś takie próbowanie rozmawiania o jakichś problemach społecznych dzisiaj może wyglądać, bo jak spojrzymy na te filmy Piera Paolo Pasoliniego, czy Cinema Verite, czy właśnie nowego kina włoskiego, nowego realizmu włoskiego, no to jest taki przekaz społeczny, który jest bardzo taki bezpośredni oraz szczery. On jest taki bardzo z serca, jeśli inaczej tego nie mogę powiedzieć, a wydaje mi się, że właśnie współcześnie jest nam bardzo trudno nie tylko właśnie jakby w sztuce, ale też tak ogólnie między nami tak opowiadać o takich właśnie rzeczach, rzeczach takich autentycznych, bez jakiegoś takiego próbowania, nie wiem, deprecjonowania ich jakąś taką ironią, czy jakąś właśnie taką satyrą. Stąd może właśnie na przykład dlatego Don't Look Up przyjmuje taki, powiedzmy, dobry temat do obgadania, ale właśnie w takiej dziwnej satyrze. I tutaj też mi jakby się rzucili jakby moi tutaj jakby reżyserzy, którzy tak mi przyszli do głowy. No pierwszy to jest Todd Solondz, który tak właśnie nagrywał na przełomie lat 90. i 2000. Tutaj na przykład mi się, moim zdaniem najlepszy film, też chyba za który jest najbardziej znany, czyli Happiness, opowiada o takiej bardzo dużej grupce ludzi, których ogólnie łączy tylko to, że jakby są przedstawicielami takiej właśnie białej klasy średniej z przedmieść w Ameryce. To jest w ogóle coś, co jakby Todda Solondza było takim motywem w jego sztuce, takim przewodnim. Czyli właśnie amerykańska klasa średnia na przedmieściach oraz jakby takie jakieś takie mroczne sekrety, które oni mają, oraz jakieś takie zboczenia ich happiness, to właśnie tak bardzo dobrze obrazuje, przedstawiając nam losy tych wszystkich bohaterów, które i jak ich te życia personalne się po prostu nagle rozwalają przez cały jakby taki jakiś bagaż emocjonalny i takie absurdalne i no czasami też po prostu takie bardzo, nie wiem, poruszające czy też oburzające jakieś rzeczy, które ukrywają przed całym światem, które są schowane w tym takim właśnie przedmieściowym świecie. Film jest genialny, ale właśnie też jest przesiąknięty taką ironią i takim bardzo czarnym humorem. Tutaj akurat jakby powiem, że Todd Solondz bardzo dobry jest w tym takim czarnym humorze i to jest jakby jak najbardziej silna strona tego filmu, ale wciąż wydaje mi się, że jest tutaj charakterystyczne to takie właśnie ubieranie, takie właśnie też w sumie ciekawe jakby rozmowy o tych właśnie takich nieoczywistych sekretach oraz właśnie jakichś takich bolączkach tego takiego niby idealnego życia na przedmieściach. I też drugi film, który tak samo mi jakby się tak jakoś wpasował w tą rolę takiego właśnie przekazu społecznego, współczesnego też, na współczesne problemy, który tak samo jest przesiąknięty taką ironią, który w zasadzie nie potrafi opowiedzieć tej swojej historii bez tego tego czarnego humoru, tej ironii, czyli Substancja Caroline Fargeet z poprzedniego roku, jeśli się oczywiście nie mylę, tak, z poprzedniego roku. No, film, który też już chyba wszyscy o nim słyszeli, którzy się przynajmniej interesują filmem. No, też uważam, że jest to film bardzo dobry mimo wszystko, bo jakby po pierwsze ma jakby faktycznie się zabiera do tej jakby rozmowy na temat tych jakby oczekiwań, które są tak niszczące i jakby które są takie po prostu miażdżące dla jakby takiego poczucia w ogóle samego siebie, poczucia własnej wartości dla, no tutaj w filmie jest to pokazane jakby w efekcie jaki ma dla kobiet, ale mi się wydaje, że jest ogólnie uniwersalne jakieś takie właśnie szersze oczekiwania społeczne do tego jak wyglądasz, jak się prezentujesz na tym właśnie jak ludzie jakby muszą to konfrontować z tą taką oczywistością, że się starzeją, że się jakby no w dłuższej takiej perspektywie rozpadają. I też jakby mi się bardzo w ogóle podobało właśnie tutaj podejście Caroline Fargeet, która jakby wykorzystała do tego przekazu medium horroru cielesnego, który jakby mi się wydaje jest idealny do właśnie do takiej historii, żeby jakoś ją tak naprawdę podkręcić, żeby tutaj podkreślić ten jakby szok i jakby obrzydzenie tym, jak bardzo tutaj bohaterka protagonistka niszczy swoje ciało właśnie dla tych społecznych oczekiwań, ale wciąż też jest właśnie wszechobecna ta no, komedia, która jakby, no też szczerze powiedziawszy, jest fajna w tym filmie, jest bardzo dobra, ale czy jest konieczna? No nie wiem, jakby David Cronenberg też potrafił robić filmy o body horrorze, które też potrafiły jakby mówić o czymś, tak na przykład no, słynny Videodrome, ale bez, albo no przynajmniej z takim minimalnym humorem, więc...
2: Właśnie mi się przypomniały filmy idealne, a propos krytyki idei, i to są filmy z Bliskiego Wschodu dosłownie. Mm-hmm. Właśnie dwa filmy irańskie, które ostatnio widziałem, znaczy ostatnio. Jeden nazywa się Niedźwiedzie nie istnieją, bodajże, polski tytuł. I opowiada o... to jest taki bardzo meta film, że tak powiem, to jest 3 lata temu został wydany. Opowiada o takim reżyserze, który pracuje w Iranie, ale aktorzy zostali wysłani do Turcji, żeby tam kręcić film pod takim pretekstem, że tak naprawdę uciekają z Iranu i on ten film reżyseruje, będąc w Iranie, w takiej małej wiosce, która ma takie bardzo bardzo spaczony pogląd w ogóle na wszystkie sprawy społeczne, że oni egzystują w takiej bańce, jakby jest bardzo linczowski też, bo ten człowiek jest po prostu posadzony w takim bardzo dziwnym świecie, w którym tak naprawdę żył wcześniej, ale teraz właśnie to jest miasto na granicy, wieś, przepraszam. I są tam takie na przykład rzeczy, że on robi zdjęcia, tak po prostu gdzieś tam i zrobił zdjęcie jakiejś pary, która nie powinna być razem, bo już jest tam zaprzysiężona do kogoś innego i tak dalej. I był cały po prostu proces taki we wsi, że głowa wsi do niego przychodzi i mówi, żeby oddał to zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Drugi film opowiada tak naprawdę o wojnie Izrael-Palestyna, znaczy to właśnie nie z Iranu, tylko ten trzeci. Widziałem go na festiwalu filmowym.
0: Czy to jest Nie chcemy innej ziemi?
2: Nie wiem, nie pamiętam jak się nazywał. Ja go widziałem dosyć dawno.
0: A, okay, bo to jest z poprzedniego roku.
2: Na Nowych Horyzontach pamiętam. I tam była też właśnie krytyka tego, w sumie faszyzmu tak naprawdę. Opowiada o takim mężczyźnie, który jest zafascynowany właśnie tym faszyzmem i chce się zaciągnąć do wojska, żeby, oczywiście mówimy o Izraelu, no żeby pójść na front, bo chce po prostu wspierać tą ideę. No i tam cała rodzina idzie w płacz po prostu i tam końcowa scena polega na tym, że kąpie się ze swoim bratem i ten brat mu łamie rękę, żeby nie poszedł do wojska. Takie po prostu drastyczne sceny. I ten drugi film irański to też taka krytyka trochę państwa tak naprawdę. Widziałem go w ogóle na Kinaroczy też parę lat temu. I opowiada o takiej taksówkarce, która wozi w nocy ludzi nocy trochę można powiedzieć, też takich bardzo zagubionych w tym, najmocniejsza chyba scena to była jak woziła prostytutkę i się pytała czy lubi pracować, czy w ogóle myśli, że jest dobrą osobą i tak dalej. To było dosyć dziwne, ale w sumie tam w pewnym momencie ona zaczyna płakać po prostu, że jest do tego zmuszona i tak dalej, ale nikt nie respektuje jej, no bo jednak w Iranie no, pozycja kobiety jest dosłownie równa z ziemią tak naprawdę. Więc po takie właśnie filmy o krytyce idei, to trzeba zajrzeć do Bliskiego Wschodu.
3: Mi jeszcze z takiego absolutnego mainstreamu wpadł do głowy film, który oczywiście źle odczytałem przy pierwszym oglądzie. To jest Space Troopers, Żołnierze Kosmosu, Paula Verhoevena, który jest jakby no właśnie otwartą krytyką faszyzmu. Ale no ja miałem straszne refleksje tego filmu, bo za dzieciaka oglądałem to po prostu jako kosmiczną strzelankę, tak? Jakby no żołnierze z karabinami laserowymi mordują, dokonują eksterminacji kosmicznych modliszek, a jak wiemy, no modliszki są potworami, potwory złe, amerykańscy żołnierze są super. No i właśnie dopiero przy drugim rewatchu gdzieś tam zrozumiałem, że przecież to jest tak widoczna krytyka nie tylko jakiegoś imperializmu amerykańskiego, po prostu podbijania innych ziem, czy teraz jakby w obecnym kontekście jakiejś agresji Izraela, ale po prostu no jakby reakcjonizmu faszystowskiego, tak? No widzimy też jedynie młode, piękne postacie. W zasadzie główny bohater, znaczy też nie mamy tam głównego bohatera, każdy jest everymanem, każdy jest jakby częścią jakiejś maszyny faszystowskiej, ale jedna z postaci, której jest poświęcone najwięcej czasu, odrzuca relację romantyczną ze swoją koleżanką z wojska, ponieważ musi się całkowicie poświęcić ekspansji Imperium Galaktycznego, tak? No i w tym filmie po prostu widzimy żołnierzy Imperium Kosmicznego, którzy muszą wyeksterminować kosmitów mieszkających na odległej planecie, ponieważ ona zwyczajnie istnieje, tak? Nie przeprowadziła agresji wobec Imperium, ale nie przeprowadziła tej agresji jeszcze. Musimy interweniować. I moim problemem jakby odnośnie tego filmu było to, że rzeczywiście jakby masowość kina amerykańskiego, to że to już no jest pewna konwencja, po prostu jest tyle filmów wojennych, gloryfikujących właśnie taką, nie wiem, śmierć w walce, wszędzie blastery, miecze, czołgi, karabiny, że przy pierwszy raz, gdy oglądałem ten film, naprawdę mi nie przyszło do głowy, że to nie jest po prostu świetna kosmiczna strzelanka, tak? No nie wiem, wychowany na Star Warsach, na jakichś filmach z gwiazdami amerykańskimi, na Schwarzeneggerze, po prostu nie umiałem tego czytać w żaden inny sposób. I wydaje mi się, że może jest to kwestia tego, że tak jak Pasolini, czy jak mówiłeś o tym filmie, A propos jakiejś biedy amerykańskiej na przedmieście, tak samo mi przychodzi do głowy Harmony Korine i Gammo, tak? Te filmy są, one po prostu są oburzające, ponieważ wprowadzają w nas jakiś stan niepokoju. Gammo jest brudne, Salo jest zwyczajnie obrzydliwe, tak? Nie da się tego oglądać na wesoło, a wydaje się, że próba wypuszczenia takiego filmu o komentarzu politycznym odnośnie sytuacji obecnej musi się zwyczajnie sprzedać, przyjąć, tak jak Substancja, tak? Jest to film jakby rzeczywiście no, komentujący wrażenia obecne, natomiast nadal no, jest obsadzony jakby śmietanką aktorską, ma też jakieś elementy komediowe, po prostu dobrze się sprzedaje. Film sprzed kilku lat chyba, Proces Siódemki Chicago, nie wiem czy widzieliście, moim zdaniem to jest akurat genialne, ale no to jest kwestia takiej, nie wiem, popędu na sprawy medialne w Stanach Zjednoczonych, tak? I Watergate, i Proces Siódemki z Chicago też trochę ridiculuje te postacie, całą tą aferę, nie? Ma takie elementy komediowe, ale ostatecznie jest case study pewnej, nie wiem, niesprawiedliwości społecznej oraz relacji władza za kotarą i my jako ludzie. Natomiast ponownie ten film był to film Netflixowy, obsadzony znakomitymi aktorami i wydaje się, że gdyby został wypuszczony niezależnie, ludzie by zwyczajnie o nim nie mówili, tak jak my mówimy teraz.
2: Jeszcze taki film Black KKK Klansman. Tak samo.
0: Ja tutaj myślę, że już też, bo tak już rozmawiamy równo godzinę, myślę, że już tym takim bardzo szerokim przeglądem w zasadzie już możemy na dzisiaj kończyć i też, no kurde, jestem naprawdę, powiem wam, taki zadowolony, usatysfakcjonowany, bo naprawdę dobra mi się wydaje wyszła dyskusja na temat w ogóle samego filmu, ale też bardzo tak ku mojemu zaskoczeniu, ale też bardzo uważam, że jest to fajny dodatek do naszej dzisiejszej audycji, bo właśnie to porozmawianie w ogóle o tym, jak się zmieniła ta, powiedzmy, ta tradycja tego komentarza społecznego, już w ogóle fakt, że zahaczyliśmy też o to jakby jak to wyglądało przed Pasolinim, jak Pasolini do tego podszedł i jak to teraz wygląda dzisiaj, to mi się wydaje, że to jest w ogóle super, że tutaj mieliśmy taką okazję o tym porozmawiać, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też jakby podzielają to uczucie. No i cóż, już tutaj też chyba nie muszę przekonywać, czy jakby argumentować, dlaczego warto oglądać Salo. Może jedynie tylko wydam tutaj ostrzeżenie, że jest to jednak film no, mocny, szokujący i trzeba być na niego przygotowanym po prostu. I co?

Zenny, fuck you.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: o koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz? Jazz.

polskich traw. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moich plan. Niech usunąć z głowy setki morskich plam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w szyjącącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę przyjecącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

może stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.